0: Spelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: 2 Stalowa Wola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Jedni zimą chowają się pod koc, a inni wskakują do lodowatej wody i mówią, że to najlepsze, co można zrobić dla swojego zdrowia. Nasza reporterka Emanuela Kwaśniak rozmawiała z przedstawicielem Stalowowolskiego Klubu Morsów Lodołamacze o tym, jak wygląda ich sezon, komu polecają zimne kąpiele i skąd bierze się ta wyjątkowa morsowa energia.
3: Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest pan Andrzej Czapla z klubu Lodołamacze ze Stalowej Woli. Jest to klub morsów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Jak w kilku słowach opisałby pan Lodołamacze?
4: Nasz klub, nasze stowarzyszenie liczy aktualnie 75 członków. Istnieje już kilkanaście lat, chyba dokładnie z tego co pamiętam 11, także już kilka lat działamy. Spotykamy się regularnie, dwa razy w tygodniu, czasem niektórzy częściej, w zależności ile kto ma czasu. Działamy na różnych polach. Oprócz tego, że robimy to przede wszystkim dla siebie, kąpiemy się dla zdrowia, dla własnej odporności. Również prowadzimy różnego akcje charytatywne, pomagamy w różnych działaniach i też często spotykamy się z zaprzyjaźnionymi klubami w ościennych miastach. Różnie nawet jeździmy dalej. Aktualnie w ubiegłym weekendzie nasi członkowie, liczna grupa pojechała na zlot do Jurgowa, także też tam był taki większy zlot morsów. No i często też spotykamy się, tak jak mówiłem, z naszymi znajomymi w sąsiednich klubach, żeby razem spędzić ten czas, wymienić się różnymi zdaniami na różne działania, co nas czeka w nadchodzącym sezonie. I to też taka miłe spotkanie, atmosfera, gdy widzimy się co jakiś czas z naszymi znajomymi.
3: I jak miałby pan opisać, jak wyglądają wasze spotkania? I gdzie w ogóle się tutaj spotykacie?
4: Spotykamy się tutaj w Podstalową Wolą w Pysznicy, na tak zwanych naszych piaskach. To jest taki prywatny zbiornik pana Konrada Cholewińskiego. Od niego dzierżawimy ten zbiornik, także korzystamy w tym okresie zimowym. Jesteśmy jakby gospodarzami tego miejsca, także pilnujemy porządku, bezpieczeństwa przede wszystkim, zarówno osób kąpiących się, jak i samego obiektu. Także jeżeli ktoś by chciał do nas dołączyć, no to zapraszamy tam, ewentualnie najlepiej wcześniej się z nami kontaktować, czy przez to Facebooka, czy napisać wiadomość przez Messenger, wtedy odpowiadamy, bo też spotykam się w Stalowej Woli, jak ktoś nie ma jak dojechać, bo jeździmy, dużo osób jeździ ze Stalowej Woli, także spotykam się tutaj za katedrą na ulicy Popiełuszki, gdyby był ktoś zainteresowany, to zapraszam serdecznie.
3: Czyli tutaj już wiem, że dołączyć do państwa można, bo pan tutaj takie zaproszenie już dał i jak miałby pan zobrazować takiej osobie, która jeszcze nie była na takich spotkaniach morsów, jak wyglądają takie spotkania, od czego zaczynacie, jak wygląda właśnie to przygotowanie, żeby wejść do wody, no i sama ta kąpiel, tak żeby zobrazować to trochę.
4: Zazwyczaj kąpiel poprzedzona jest rozgrzewką. Tak, rozgrzewka polega na tym, żeby po prostu podnieść swoją temperaturę. Też ważne jest, aby nie spocić się. Osoba nie może być spocona, nie może być przegrzana, nie można wejść po jakimś większym wysiłku. Ktoś jest zmęczony, jako przeziębiony też raczej nie powinna się wchodzić, aczkolwiek no już nasze doświadczenia pokazują, że też gdy ktoś to robi umiejętnie, raczej to pomaga niż szkodzi. Wiadomo, ktoś jest pierwszy raz, no to ważne, żeby wszedł, zanurzył się. Nie chodzi o to, żeby bić jakiekolwiek rekordy, no to jest teraz modne w różnych, na różnych działaniach, każdy tam stara się jak najdłużej, ale to tak naprawdę trzeba wszystko robić z rozsądkiem, z rozwagą i myśleć przede wszystkim o własnym zdrowiu, bo to nie są zawody na czas, kto dłużej wysiedzi. Dlatego zazwyczaj robimy delikatną rozgrzewkę, niektórzy w ogóle już nie rozgrzewają, ci co mają kilkuletnie doświadczenie, niektórzy nawet kilkunastoletnie, to po prostu wchodzą według tam swoich tych tam powiedzmy procedur, czy tak jak się już nauczyli latami i to też jest dobrze, bo po prostu znają swój organizm, wiedzą jak organizm reaguje. Dla osób nowych, no to wiadomo, delikatna rozgrzewka, po prostu psychicznie trzeba się pozytywnie nastawić, to nie jest nic strasznego, oczywiście wiadomo, że woda jest chłodna, jest zimna, ale to jest po prostu tak naprawdę wszystko podejście, głównie chodzi o właśnie o mental, o psychikę.
3: Jeżeli bym zapytała, co tak naprawdę Państwa przyciąga do morsowania, to słyszałam, że byłyby to korzyści płynące właśnie z takich zimowych kąpieli. I właśnie, jakie są z tego korzyści?
4: No, z jednych najbardziej poznanych i przebadanych korzyści to faktycznie jest podniesienie odporności organizmu. W okresie tym jesienno-zimowym, gdy się kąpiemy, no to z tego, co sam wiem po sobie i po doświadczeniu kolegów, koleżanek, to odporność się zwiększa, nie chorujemy, aczkolwiek nawet jak się zdarzy jakakolwiek choroba, to nie jest tak, że mors jak się kąpie, to żaden mors nie choruje. Choruje, ale zazwyczaj łagodnie to przechodzi, czy to są jakieś lekkie przeziębienia, no to jest chwilowe, nie mamy takich negatywnych objawów, że trzeba od razu iść na zwolnienie lekarskie i nie iść do pracy. Także to jest jedna pozytywna rzecz. Druga rzecz, no to po wyjściu z wody, no to wiadomo, wydzielają się hormony, które podnoszą naszą odporność. Osoby, które przychodzą, zawsze są zadowolone, uśmiechnięte. Te godzina, dwie spędzone u nas nad zbiornikiem, na Trzech Piaskach, naprawdę potrafi naładować każdego na kilka następnych dni i to jest akurat przyjemne, pomimo każdy swoich, wiadomo, różnych problemów, czy to w pracy, czy w domu, czy jakichkolwiek innych, to pomimo nawet złej pogody, gdy się spotykamy, zawsze każdy jest zadowolony, uśmiechnięty, nikt nie narzeka, nikt nie marudzi, no to też myślę, że najważniejsze to jest zdrowie psychiczne. Jeżeli zdrowie psychiczne jest w porządku, no to łatwiej odbudować też i wtedy zdrowie fizyczne.
3: Proszę mi powiedzieć, już tak osobiście trochę zapytam, jak wygląda droga morsa, bo te pierwsze kąpiele, ja myślę, że dużo różnią się od tych, jak ktoś morsuje kilka lat.
4: Wiadomo, na początku, gdy ktoś chce się do nas, czy ogólnie zostać morsem, no to na początku musi to zrobić z rozwagą. Wiadomo, że są różnego rodzaju też przeciwwskazania zdrowotne, ale to są już naprawdę ciężkie niewydolności, czy to oddechowe, czy sercowo-naczyniowe. Natomiast jakieś inne choroby, no to też trzeba sobie skonsultować się, czy to z własnym lekarzem, czy też zasięgnąć informacji odnośnie wpływu niskiej temperatury na własny organizm. I wiadomo, że na początku trzeba to zrobić delikatnie, z rozwagą i po prostu nie, jak to się mówi, nie na hura, żeby nie siedzieć w wodzie nie wiadomo jak długo, no żeby organizm po prostu mógł się do tego przyzwyczaić. Do zimna, tak samo jak i do ciepła, organizm się po prostu przyzwyczaja. Widzimy to na przykład w tym okresie, tak jak mamy teraz, gdy organizm po lecie jest rozgrzany, przyzwyczajony do ciepła, mamy w tym momencie minus 2, minus 3, już nam jest zimno, ale gdy na przykład ta temperatura przez kilka tygodni utrzymuje się minus 20, to gdy temperatura się podniesie na minus 10, to już wydaje się, że jest nam bardzo ciepło. To także pojęcie odczucia temperatury, no to jest naprawdę względne. Kwestia przećwiczenia organizmu w stosunku do jakiegokolwiek bodźca tego czynnika, który go powoduje. Jeżeli ktoś zaczyna morsować, no to najważniejsze jest tak naprawdę, i nie tylko jak ktoś zaczyna, najważniejsza jest częstotliwość. Nieważne jest, żeby przyjść raz w miesiącu i siedzieć godzinę, tylko po prostu robić to regularnie. Myślę, że optymalnie to jest 2 razy w tygodniu. Jednak raz na tydzień to jest jednak troszeczkę za mało, za rzadko. Wystarczy dosłownie wejść na minutę, dwie, nie trzeba siedzieć w wodzie dłużej. A ważne, żeby to robić systematycznie, tak jak z każdymi ćwiczeniami, czy to na siłowni, czy na jakiejkolwiek innej sali gimnastycznej, czy nawet jak ktoś biega. Ważne, żeby to robić regularnie, w odpowiedniej intensywności. Druga też jest rzecz taka, że my morsy, które już dłuższy czas mają większe doświadczenie, to my już zanurzamy się łącznie z głową. Niektórzy tego nie robią, stoją do pasa, niektórzy troszeczkę wyżej, z rękami uniesionymi do góry. Uważamy, że po prostu organizm powinien być cały zanurzony, czy to na chwilę, ale to już mówię, to jest już powiedzmy jakby kolejny etap wtajemniczenia.
3: A jakbym miała zapytać o konkretne liczby, ile na przykład pan na początku spędzał czasu w wodzie przy morsowaniu, a ile teraz?
4: Na początku, no to wiadomo, wchodziłem dosłownie na kilka minut, 2, 3, 4, 5 minut maksymalnie. Wychodziłem z wody, delikatna przebieżka, znowu wchodziłem do tej wody na kilka minut. Drugie, wiadomo, wejście jest dużo łatwiejsze. W tym momencie to wchodzę tylko na raz, tam około 5 minut, nie dłużej. Aczkolwiek bywały lata, kiedy ta zima była ostrzejsza niż teraz, no to wtedy, gdy przygotowaliśmy się do przepływania Wisły, to pływaliśmy w Kazimierzu, to było 2 km wzdłuż Wisły płynęliśmy w Kazimierzu Dolnym, no to wtedy faktycznie dłuższy czas spędzaliśmy wodę, jak już pływając, no to wtedy to pobiłem swój rekord, którego już nie zamierzam pokonywać, to wtedy byłem 45 minut w wodzie, ale to już jest naprawdę bardzo duży wysiłek. No i ważne jest, żeby po prostu zawsze nie wchodzić do wody samemu, tylko zawsze, żeby ktoś był do asekuracji i nigdy nie przychodzić właśnie nad wodę jako jedna osoba, tylko najlepiej w grupach, bo wiadomo, różne są sytuacje, dzień do dnia jest nierówny, możemy czuć się słabiej, gorzej, ktoś może być przemęczony i różne rzeczy mogą się wydarzyć.
3: Tutaj usłyszałam od pana, że pan nawet już nie, że stał w wodzie, bo tak morscy się kojarzą, że wchodzą do wody, stoją kilka minut i właśnie wychodzą, tylko pan pływał w zimnej wodzie. Tutaj można to nazwać, że część morsowania?
4: No tak, dużo klubów organizuje różne przedsięwzięcia związane z wodą. My organizujemy triatlon morsów, czyli bieganie, pływanie i zamiast rowera tak zwany bieg morsa, czyli skakanie w worku. Na 11 listopada na Święto Niepodległości zawsze jeździmy do Rzeszowa. Sopelki z Rzeszowa organizują, Klub Morsów z Rzeszowa organizuje tak zwaną sztafetę morsów, czyli pływanie po 100 metrów, 5 razy 100 metrów drużynowe. Niektóre kluby organizują, niektórzy przestali, ale akurat te przedsięwzięcia dalej się odbywają, przepływanie tak zwanej Wisły. W Krakowie jest to przeciągnik Smoka przez Wisłę pod Wawelem, Tarnobrzeg organizował swego czasu przepływania przez Wisłę, Sandomierz. No i my tu już też w tych przedsięwzięciach też startujemy. I mówię, to jeżeli ktoś czuje się dobrze, warto też wejść do tej wody, nie stać, podnieść ręce do góry, tylko po prostu pływać w tej wodzie, póki nie jest woda ścięta, skuta lodem. Jest do tego możliwość, jak najbardziej wskazane to jest, żeby sobie po prostu popływać, poruszać się, a nie stać bezczynnie w wodzie.
3: A czy nie uważa pan, że to jest trochę trudniejsze niż stanie w wodzie? Chodzi mi o to, że jednak organizm się spina podczas pływania. Najlepiej jakby organizm był bardzo taki, bym powiedziała, tak po młodzieżowemu wychillowany, żeby nie były te mięśnie pospinane, więc chyba tutaj ciężej pływać w takiej lodowatej wodzie, jak pan uważa?
4: Ciężej jest na pewno, bo jak stoi się w wodzie, no to wiadomo, każdy ręce weźmie pod pachy do siebie. Mimo wszystko, nawet jak się stoi w zbiorniku większym, woda wokół ciała zostaje ogrzewana. Natomiast jak się płynie, no to wiadomo, wykonujemy ruchy w zależności od jakim stylem płynie, czy to jest styl klasyczny, czy jakikolwiek inny, no to ciało jest, większą styczność ma powierzchnia skóry z wodą. No wtedy organizm się dużo szybciej wychładza niż stojąc biernie w wodzie.
3: Pan już kilka razy tutaj wspomniał o tym, że niektórzy właśnie podnoszą ręce podczas morsowania stojąc i faktycznie jak widziałam różne zdjęcia ze spotkań morsów, to dużo osób podnosi te ręce. Dlaczego?
4: Ciężko mi powiedzieć. My nigdy tego nie... U nas w klubie nie jest to praktykowane. Nikt tego nie stosuje. Czy tak osoby się nauczyły? Inaczej. Być może jest im zimno. To też jest takie tłumaczenie. Niektórzy mówią, że to jest morsowanie na tak zwanego jeńca, czyli ręce do góry za głowę i osoby stoją w wodzie. Dla nas to się wydaje to trochę śmieszne, no bo to nie chodzi o... bo niektórzy tak robią. Stoją w wodzie, ręce do góry, patrzą na zegarek, ile są w stanie wytrzymać. No to mija się to z celem. Organizm, tak jak mówiłem wcześniej, powinien być cały zanurzony. Jeżeli nie zanurzamy głowy, to po szyję. Najbardziej odczuwa się zimno w momencie właśnie zanurzenia klatki piersiowej, okolic barków i tutaj rąk. Być może dlatego każdy trzyma, no wiadomo, w innym stopniu organizm się wychładza w innym czasie. Czy to jest jakieś, no myślę, że to jest taka łagodniejsza wersja morsowania, być może dlatego.
3: Dobrze, to ja teraz jeszcze podpytam o taki zestaw morsa. Jak ktoś chciałby przyjść morsować, co musi ze sobą wziąć? Czy jakaś czapka na głowę? Wiadomo, pewnie ręcznik, strój, ale to już zostawiam tutaj dla pana, żeby pan taki zestaw nam tutaj przygotował.
4: Tak naprawdę to potrzebujemy dosłownie to, co na basen, czyli ręcznik, kąpielówki i tak naprawdę więcej nic nie potrzeba. Jeżeli ktoś, no wiadomo, zaczyna, no to może sobie założyć czapkę, nie zanurzając głowy, bo na początek nie polecam, żeby cała osoba się zanurzała pod wodę, to wtedy faktycznie może skorzystać z tej czapki. Dużo osób używa rękawiczek neoprenowych, skarpet neoprenowych. Moim zdaniem to jest, te rzeczy akurat są jak najbardziej przydatne przy pływaniu, zwłaszcza tym długodystansowym, czy przez to, jak pływamy przez Wisłę, czy jak już tym bardziej płynie się wzdłuż. Części dystalne, czyli dłonie, stopy, oziębiają się najszybciej, czyli najszybciej się wychodzą. W momencie płynięcia organizm wytwarza też energię i my się jak najbardziej dzięki temu dogrzewamy. Natomiast jeżeli ktoś zakłada te rękawiczki i te skarpety stojąc, siedząc w wodzie po to, żeby stać dłużej, no to moim zdaniem to się też mija z celem. Ręce, które są niczym nie okryte i tak samo stopy, to jest naturalne źródło, nasz wskaźnik, żeby wyjść już z wody. Bo to nie chodzi o to, żeby się wychłodzić, wpaść w hipotermię, tylko po prostu, żeby dostać ten zastrzyk tej adrenaliny, żeby hormony odpowiednio się wydzieliły i po prostu to jest nasze jakby taki bufor bezpieczeństwa. Dlatego uważam, że zakładanie tych skarpet czy rękawiczek to mija się z celem i w ogóle to działa negatywnie ogólnie na morsowanie.
3: Czyli rozumiem, że też takie stroje chyba piankowe niektórzy używają, to też tutaj raczej bez sensu, bo tak jak pan mówi, nasze ciało wtedy, jak nie mamy tych rzeczy, wie, kiedy wyjść z wody.
4: Tak, jeżeli jest nam wiadomo, na pierwszym etapie organizm człowieka tak jest zbudowany, że w momencie działań negatywnych, czyli tego bodźca negatywnego, czyli w tym przypadku będzie ten czynnik zimna, chroni najważniejsze organy, czyli serce, mózg, wątrobę. Przede wszystkim mózg i serce. Dlatego krew odpływa z części dystalnych, z rąk i stóp w pierwszej kolejności. Jeżeli, żeby po prostu, tak jak mówiłem, żeby chronić te właśnie organy, żeby organizm po prostu się broni. Natomiast jeżeli my zakładamy te rękawiczki, czy jakieś pianki, neopreny i tak dalej, no to wiadomo, że to jest inne odczucie. My nie jesteśmy w stanie tak w 100%, wiadomo, że jest nam zimno, kontrolować tego, a to jest naturalny wskaźnik, czyli nasza naturalna organizm się broni i to jest dla nas sygnał, że trzeba już wychodzić z wody. Bo równie dobrze, no to można się ubrać w piankę i stać 2 godziny w tej zimnej wodzie, no ale no, czy jest z tego sens? No wydaje mi się, że chyba raczej nie.
3: Rozmawiamy sobie tutaj o morsowaniu, ale żeby pan mógł mi tutaj tak o tym opowiadać, to musiał pan zacząć. I chodzi mi, bo pan już wspomniał, jak wyglądały te pierwsze razy, ale skąd wziął się pomysł, żeby pan zaczął morsować? Czy ktoś namówił pana do tego? Jak to wyglądało? Jak zaczęła się pana przygoda z morsowaniem?
4: W moim przypadku to była akurat ciekawość. Ciekawość i chęć sprawdzenia siebie, czy dam po prostu radę. Nieraz, już lata temu, oglądaliśmy w telewizji, że gdzieś tam morsy czy nad morzem miały wejście to noworoczne. No i to wydawało mi się ciekawe, takie niemożliwe do zrobienia, że naprawdę ktoś musi być, mieć niesamowitą odporność, samozaparcie i tak dalej, że wchodzi do tego przerębla. I po prostu ja chciałem się sprawdzić, czy po prostu dam radę. No i tutaj skontaktowałem się, wyszukałem, że istnieje klub morsów Stalowej Woli. No i tak się stało, że już morsuję, z tego co pamiętam, 11 lat.
3: A co było na początku najtrudniejsze, bo ja nie morsowałam jeszcze, ale jakbym miała wejść do wody, myślę, że każdy kolejny krok to by było, nie wiem, 5-10 minut, a żebym doszła już do tej wody, to może i godzina. Tak, bo bardzo nie lubię zimnej wody. Jak to u pana wyglądało, co było najtrudniejsze i czy to była, że tak powiem, szybka akcja? Wchodzę, bo nie mam wyjścia, czy jednak takie kroczki, a może nie, a może spróbuję, a może pan przyszedł na spotkanie i jednak stwierdził, że nie na następnym. Jak to wyglądało?
4: Za pierwszym razem, no to ja dosłownie wszedłem pewnie do wody. Wtedy akurat pamiętam, nie zanurzałem się, tylko przepłynąłem się chwilę, dosłownie może minutę, może nawet nie. Wyszedłem i wtedy mówię, faktycznie zaczynałem morsować, że wszedłem do wody, wyszedłem, delikatna rozgrzewka, wchodziłem na drugie wyjście drugi raz. Aczkolwiek teraz praktykuję, że wchodzę na raz dłużej, wychodzę i delikatna rozgrzewka i ubieram się. Najważniejsze jest podejście psychiczne, także trzeba być pewnym siebie, nie wolno się wahać, nie wbiegamy też do wody, żeby wbiec jak na pożar i wybiec, bo to nie o to chodzi. Trzeba wejść stanowczym krokiem, zanurzyć się, odczekać dosłownie, nie wiem, pół minuty na początku, minutę i to wystarczy. Wyjść sprawnie, szybko wytrzeć się, ubrać, wtedy delikatna, można zrobić sobie rozgrzewkę, aczkolwiek też po wyjściu z wody nie robimy intensywnego wysiłku, żeby ta zimna krew nie była pompowana do serca, tylko delikatny, czy to szybki marsz, czy delikatny truchcik, krótko też, nie za długo, żeby nie robić dużego wysiłku, nie przegrzewać. Także dojście, tak samo później po wyjściu z tego zimnej wody, powinno być robione to stopniowo, na umiarkowanym tętnie i powoli.
3: A kiedy poczuł pan, że to jest to, co będzie pan robił tak naprawdę, że będzie pan chodził na te spotkania, morsował, a nie, że to było, że tak powiem, na raz?
4: To znaczy, do morsowania przekonuje mnie efekty, jakie daje właśnie obcowanie z zimną wodą, z zimnem. Po wyjściu z wody wydzielają się endorfiny, organizm jest, czuje się taki naprawdę dużo mocniejszy, silny, tak jakby dostawał taki zastrzyk energii. To jest taki najfajniejszy moment, bo samo przebywanie w zimnej wodzie, no to no po prostu jest zimno, no nie oszukujmy się, że my stoimy, ktoś popatrzy z boku, my, pomimo, że my stoimy w wodzie, jesteśmy zadowoleni, uśmiechnięci, to nie znaczy, że nam jest ciepło jak na plaży gdzieś w ciepłych krajach w lecie. Jest chłodno, jest zimno, ale najlepszy efekt, ten jest moment, kiedy wychodzi się z wody, organizm jest wtedy sam się uodparnia, wtedy naprawdę jest ciepło, to jest najprzyjemniejszy moment po wyjściu z wody. Aczkolwiek wtedy, kiedy ktoś nie przesadzi i nie przesiedzi za długo. To jest taka najfajniejsza część. No i oprócz tego, tak jak wcześniej wspominałem, osoby, które przychodzą, to nie są takie osoby, które zawsze coś im nie pasuje, marudy i tak dalej, tylko to są naprawdę pozytywne osoby, z którymi bardzo chętnie każdy chciałby się spotykać jak najczęściej.
3: To już tutaj mam taką małą podpowiedź do tego, o co miałam zapytać, bo chciałam zapytać, jak wyglądały te spotkania, chodzi mi ta cała społeczność morsów, czy się przyjaźnicie, czy macie ze sobą jakiś taki większy kontakt. Tutaj podpytuję, jakby ktoś z słuchaczy chciałby dołączyć, jak to właśnie wygląda wasza społeczność.
4: Pośród członków naszego stowarzyszenia no też spotykamy się na innych płaszczyznach. Bardzo dużo też jeździmy rowerami, mamy też grupę rowerową, dużo osób też biega, czyli aktywnie też spędza czas, dochodzą też różnego rodzaju inne aktywności fizyczne. Także spotykamy się oprócz tego, że nad wodą, to też w różnych sytuacjach. Morsy to zazwyczaj osoby są aktywne, które mają dużo różnych, podejmują dużo różnych działań oprócz pracy zawodowej, oprócz tego właśnie kąpania w tym okresie, tym jesienno, powiedzmy zimowym. Dlatego no, też często spotykamy się, to co mówię, osoby, z którymi warto się spotykać, warto przebywać, zawsze jest każdy jest zadowolony, jest sympatycznie, miła atmosfera, no i to też przyciąga. Oprócz tego wchodzenia do wody, przyciągnie po prostu osoby, z którymi można się spotkać.
3: A ma pan w głowie jakieś takie śmieszne, zabawne sytuacje właśnie ze wspólnego morsowania, które zapadły panu w pamięć? Niekoniecznie właśnie śmieszne, ale które zapadły w pamięć, o których chciałby pan tutaj wspomnieć?
4: Tak, no ten moment to ciężko sobie przypomnieć, aczkolwiek jedno mi się teraz nasunęło na myśl, jak swego czasu przyszła jedna dziewczyna, chciała z nami zacząć morsować. To też było dosyć ciekawe, bo przyszła, ubrała się, my tam zawsze mówimy, że każdy ubiera się na sportowo, wiadomo, tam naprawdę ręcznik, kąpielówki wystarczą. Wiadomo, że jak nasza nazwa mówi, są nasze piaski, czyli wiadomo, że jest piaszczysta plaża. No to przyszła na rozgrzewkę w szpilkach. Zaczęła się, wystroiła się no jak na jakąś dyskotekę, zaczęła się rozgrzewać, no, weszła do kostek wody i z krzykiem uciekła i tyle ją widzieliśmy. Takie też mamy jedno zdarzenie, także różnie osoby podchodzą do zimna. Wydaje mi się, że chyba psychicznie była słabo przygotowana, bo no, oprócz tego, że sprzęt miała też słabo dobrany.
3: Myślę, że mogła to być też sytuacja, mogła się stąd wziąć, że morsowanie stało się popularne. Z tego, co obserwuję z roku na rok, coraz więcej osób mówi o morsowaniu. I czy właśnie państwo jako morsy widzicie, że ten trend faktycznie z roku na rok jest bardziej popularny?
4: No wydaje mi się, że teraz jesteśmy już w takim apogeum morsowania. Być może nawet już jest tendencja bardziej schyłkowa. Coraz więcej. Bardzo dużo ludzi morsuje. Ja mam takie powiedzenie, kiedyś też wspominałem, chyba też u was właśnie w radiu, że morsy są jak bobry, tam gdzie woda, tam są morsy. I to faktycznie tak jest. Gdzie jest jakikolwiek zbiornik, jakaś grupa ludzi się zbiera i tam są morsy. Kiedyś było kilka klubów, a teraz tak naprawdę, gdzie jest jakikolwiek zbiornik, rzeka, ludzie się gromadzą. I bardzo też dużo ludzi morsuje, będąc niezrzeszonymi, o których my nie wiemy. Także społeczność jest naprawdę duża, co widać na zlotach ogólnopolskich, na przykład w Mielnie, gdzie z roku na rok bite są rekordy ilości osób, które w jednym czasie wchodzą do wody. Tak samo były pobite ostatnio rekordy i także z roku na rok jest coraz więcej osób wchodzących do wody.
3: W internecie dużo się czyta o morsowaniu, czy to są właśnie korzyści albo przeciwwskazania, jak to robić, ale też strzelam jak to w internecie. Jest dużo mitów. Ma pan jakieś takie w głowie, żeby teraz tutaj naszym słuchaczom podpowiedzieć, że mogli to przeczytać, a to faktycznie gdzieś tam jest mitem?
4: Ciężko powiedzieć, co jest mitem lub nie. No, tak jak na początku wspominałem, mówię, każdy po wejściu do wody odczuwa ten chłód, odczuwa zimno. Kwestia jest pobudzenia. Każdy musi wiedzieć, jak to zrobić i być mocny psychicznie. Jak ktoś jest mocny psychicznie, kwestia też, to jest dobre słowo, nastawienia. Ktoś jest pozytywnie nastawiony, wejdzie w każdym momencie, nic się nie dzieje, poprawia się mu ta faktycznie odporność, zwiększa się ilość erytrocytów. To też jest udowodnione, były badania swego czasu prowadzone w Krakowie odnośnie wpływu zimnego, tego czynnika zimna na organizm, że w tym okresie, kiedy morsy wchodzą do wody, zwiększona jest wydolność tlenowa danego organizmu i po prostu hemoglobina rośnie, idzie w górę. Aczkolwiek, czy są jakieś inne mity, ciężko na ten moment sobie cokolwiek przypomnieć, ale myślę, że chyba nie, ciężko, pewnie jak to internet wszystko przyjmuje, kto co chce, to napisze, ale to trzeba już pojedyncze jakieś tam tezy weryfikować i albo obalać, albo potwierdzać.
3: Pewnego czasu widziałam, że niektóre morsy spotykają się przy saunie i właśnie z sauny idą morsować. Czy to jest dobre? Jak to działa? Bo jednak inaczej, jak jesteśmy w takiej temperaturze powietrza, inaczej jak przychodzimy z takiej sauny, gdzie jest gorąco.
4: To też jest taka kwestia indywidualnego podejścia. Zazwyczaj, tak jak wspominałem wcześniej, wystarczy lekka rozgrzewka, wchodzimy do wody. Moim zdaniem to jest najbardziej optymalne. Jak organizm po saunie, ktoś dłużej posiedzi, jest przegrzany, moim zdaniem to też nie jest wcale takie dobre, żeby wtedy wchodzić do wody. Owszem, szybkie schłodzenie, tak jak to jest praktykowane, żeby oblać się wodą, czy wejść na chwilę do wody, jak najbardziej. Wchodzimy do tej wody dosłownie na chwilę, żeby ten organizm schłodzić. To jest taki czynnik pozytywny. Tak samo stosowane są balie tego typu z ciepłą wodą. To też tak robimy, że siedzimy w tej bali, organizm jest, wiadomo, do wody dogrzany, wychodzimy do tej zimnej wody, żeby się schłodzić i można zrobić kilka takich serii, ale wiadomo, też wszystko trzeba zrobić z głową, z umiarem i po prostu nie przeciągać tego zbyt długo.
3: Kiedyś słyszałam, ale też nad tym bardzo się nie zastanawiałam, to tutaj mi pan odpowie, że lepiej jest, jak jest zimniej. Chodzi mi temperatura powietrza, jak jest większa na minusie i wtedy lepiej jest morsować.
4: Tak, to jest prawda. Dużo przyjemniej wchodzi się do wody, kiedy jest zimno. Jak temperatura powietrza jest na minusie, to woda wtedy, wiadomo, że tam jest około 0,5 stopnia, to najniżej, jak udało nam się odnotować. Przeważnie tam jest głębiej, to wiadomo, do 4-5 stopni, czasem nawet więcej. W momencie zamarzania, wiadomo, przy tafli mamy wody 0 stopni. To jak jest powietrze, jest dużo zimniejsze, czyli mamy przymrozek, wtedy w wodzie jest naprawdę przyjemniej, po prostu jest cieplej niż odwrotnie. Najgorzej, jak jest takie przesilenie, gdzie temperatura wody jest równa temperaturze powietrza, to wtedy to jest, najmniej się to odczuwa.
3: Czyli jeżeli chciałby ktoś iść pierwszy raz morsować, to właśnie najlepiej, żeby łapać takie minusowe temperatury, jak są powietrza?
4: Z tym też jest różnie. Dobrze jest, jak ktoś chce zacząć morsować, to najlepiej, żeby to sobie zaczął morsować, powiedzmy, pod koniec wakacji. Wtedy woda się stopniowo schładza, wtedy nie ma takiego szoku po wejściu do wody i organizm jest psychicznie inaczej nastawiony, bo jak ktoś zaczyna się już kąpać we wrześniu, ta woda może ma kilkanaście stopni. W tym momencie woda może mieć 5, 6, 7 stopni, dzisiaj był przymrozek, to może nawet być niższa. I wtedy wiadomo, że organizm taki na pierwszy taki dostaje taki szok, taki uderzeniowy. Natomiast niektórzy zaczynali, ja osobiście zacząłem kąpać się 22 listopada, ja miałem ten taki bodziec dosyć intensywny, ale też polecamy, że warto, jak ktoś nie jest psychicznie zbyt mocny, a chciałby zacząć morsować, najlepiej zacząć morsować już we wrześniu, wtedy temperatura wody jest dużo cieplejsza, powietrze jest dużo cieplejsza i wtedy stopniowo, regularnie, poważnie, żeby się kąpał regularnie i dojdzie do tych niższych temperatur i wtedy stanie się prawdziwym morsem.
3: To tak na sam koniec, jakby mi pan powiedział, co zrobić, żeby do waszego klubu dołączyć.
4: Jeżeli chciałby ktoś do nas dołączyć, może napisać wiadomość, czy to przez Facebooka, czy przez Messengera. Tam są podane wszystkie dane. Ktoś od nas się na pewno odezwie. Też spotykamy się w niedzielę o 9 rano, tutaj za katedrą na ulicy Popiełuszki, pod tak zwanym kasztanem. Też można tam podejść sobie w niedzielę. Jedziemy albo rowerami, albo niektórzy samochodami. I myślę, że przygotujemy, popowiadamy, odpowiadamy na wszelkie pytania. Jak ktoś by miał jakieś wątpliwości, zawsze możemy je albo potwierdzić, albo rozwiać. I myślę, że warto spróbować, nawet jeżeli ktoś nie zostanie z nami na lata. Myślę, że przygoda jest bardzo fajna, nawet na sezon, dwa. Myślę, że warto spróbować. To jest akurat dobre podejście dla własnego zdrowia, dla podniesienia własnej odporności.
3: Czy jakoś pomagacie właśnie takim początkującym osobom, żeby się przełamać, żeby wszedł do wody, jakieś wsparcie może mentalne, psychiczne?
4: Tak, jeżeli ktoś, wiadomo, że najpierw go przygotujemy, opowiadamy, jak powinno to wyglądać, żeby sobie to wyobraził, jak wejść do tej wody. Druga rzecz, żeby się nie wycofał, to nagrywamy filmiki, robimy zdjęcia, żeby nie uciekł.
3: I jeszcze pan wcześniej wspomniał, i teraz mi tak wpadło do głowy, o akcjach. Byliście na przykład w Rzeszowie na sztafecie, a jak to wygląda z waszej strony właśnie? Czy coś, jakieś akcje organizujecie? Jak tak, to jakie? I na jakie też jeździcie? Coś więcej o tym właśnie, takiej już działalności bardziej bym powiedziała, a nie spotkaniach przy zimnej wodzie.
4: Tak, jeździmy zarówno do Rzeszowa na tak zwaną sztafetę morsów coroczną. To już wiele edycji było, to w każdej od samego początku startowaliśmy. Jeździmy na przepływanie Wisły, zarówno w Sandomierzu, w Krakowie, w Tarnobrzegu. Sami też organizujemy tak zwany triaton morsów. Będziemy robić kolejną edycję w 26 roku, to będzie w marcu, także serdecznie zapraszam. Będą też odpowiednie informacje, plakat jest w trakcie tworzenia, także też będzie fajna zabawa, można zawsze wejść do wody, porozmawiać, wymienić się różnymi zdaniami czy poglądami na różne tematy, zarówno z morsowaniem lub jakimiś innymi. No i też wspieramy różne akcje też charytatywne, także to jest też poza tym naszym tym typowym działaniem, które jest związane właśnie z naszym klubem z morsowaniem.
3: Wciąż zastanawiam się, czy ja w końcu się odważę morsować, ale zapytam, ile najmłodszy mors u państwa właśnie wszedł do wody, może mnie to zmotywuje, a ile najstarszy?
4: Najstarszy mors ma w tym momencie ze 48 rocznik, można sobie szybko odjąć, to jest najstarszy pod względem wieku, ale mamy też morsa, który jest 2 lata młodszy, i on jest jeszcze stażem morsowania więcej niż ten właśnie nasz kolega z 48 rocznika. Natomiast najmłodszy mors to jest, to jest akurat małżeństwo morsuje, Bożenka i Krzysiek, i córka ich morsuje. To jest kilkunastoletnia dziewczynka, bardzo sympatyczna, także też wchodzi regularnie do wody. Aktualnie też byli teraz na zlocie morsu właśnie razem z nią w Jurgowie.
3: W takim razie mam nadzieję, że ja do morsowania się przekonam, czy to w tym sezonie, czy w następnym. Na zakończenie może chciałby pan kogoś pozdrowić albo coś jeszcze dodać od siebie o morsowaniu?
4: No, chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich, którzy by chcieli spróbować, którzy się wahają. Być może ta rozmowa namówiła, zwiększyła chęci do sprawdzenia siebie, dołączenia. Ja mówię, ja poszedłem, żeby się sprawdzić. Niektórzy zaczęli morsować, zaczęli się kąpać, żeby po prostu były to osoby, które tak zwane chorowite, które chorowały na różne dolegliwości. I w momencie wchodzenia do wody stan zdrowia ich się polepszył i dlatego z nami zostały. Chciałbym pozdrowić wszystkich naszych znajomych, zarówno z którymi morsujemy, z naszego klubu, jak i zaprzyjaźnionych klubów z sąsiednich miejscowości, z którymi widujemy się na licznych zlotach.
2: Sport w naszym mieście.
1: Od dziecięcej fascynacji rajdami po działalność w automobilklubach w Stalowej Woli i Rzeszowie. Historia pana Andrzeja Makarana pokazuje, jak pasja przeradza się w realny wpływ na świat motorsportu. W naszej rozmowie podpytałam go również o kulisy reaktywacji rajdu rzeszowskiego i Baja Karpatia, układanie tras rajdów oraz wyzwania stojące dziś przed tą dyscypliną sportową.
5: Panie Andrzeju, to może tak chronologicznie zapytam, jak rozpoczęła się pana przygoda z motorsportem, a może ze sportem samochodowym, może tak?
6: Więc pierwsze wspomnienie z tym sportem związane jest jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy będąc w Strzyżowie na wakacjach u mojej babci, byłem świadkiem przejazdu przez Strzyżów rajdu Polski i widziałem Sobiesława Zasadę w jego pięknym Porsche, który przemykał przez Strzyżów poślizgami po kostce, i ten widok utkwił mi w pamięci, właściwie do dzisiaj tkwi, i od tamtej pory moja fascynacja sportem samochodowym, a konkretnie rajdami? Jak się wtedy zaczęło, a tak trwa?
5: Czy startował pan kiedyś jako zawodnik, czy bardziej jako organizator?
6: Nie startowałem jako zawodnik, ponieważ przez wiele lat trudziłem się działalnością górską, nie zapominając o rajdach. Jeździłem na rajdy jako kibic. Oglądałem te rajdy w Polsce, jeździłem na rajd Polski do Wrocławia, aż w końcu stwierdziłem, że znajdę odcinki specjalne na terenie Podkarpacia. Wtedy w Rzeszowie akurat nie robiono rajdu do Mistrzostw Polski w tamtych latach, jak powziąłem taką decyzję. I z gotową trasą zjawiłem się w Automiklubie Rzeszowskim, którego byłem członkiem. I ta trasa przez 2 lata jeszcze tam jakoś przeleżała w szufladzie, ale w końcu
5: dano panu szansę.
6: Udało się zmobilizować kolegów z Automobilklubu. No i sprawdziliśmy tą trasę, uznali, że jest okej. I w ten sposób 7. rajd rzeszowski po 20 paru latach nieistnienia powrócił do kalendarza.
5: Który to był rok?
6: To był rok 99. I od tamtej pory robimy ten rajd i doszliśmy od rajdu takiego towarzyskiego, bo to wtedy w 99 to był rajd towarzyski. Po 3 latach robiliśmy Mistrzostwa Polski, a nawet przez 2 lata, to był chyba 2016 i 2017, robiliśmy Mistrzostwa Europy.
5: I na czym właśnie polega pana praca jako organizatora tych wydarzeń?
6: Najbardziej lubię w rajdzie układać trasę rajdu.
5: A jak się to robi?
6: Czyli znaleźć odpowiednie drogi na odcinki specjalne.
5: A co to znaczy odpowiednie drogi, odpowiednio kręty?

0: który jest eliminacją Mistrzostw Europy, więc nie, niektórzy zawodnicy przyjeżdżają tu na rajd potrenować przed rajdem Baru.
1: Tutaj mówimy o rajdzie rzeszowskim i generalnie o Automobil Klubie Rzeszowskim, ale przecież pochodzi pan ze Stalowej Woli. Czy w takim razie też w Stalowej Woli był pan członkiem jakiegoś właśnie Automobil Klubu?
0: No jak zacząłem działalność rajdową, to wtedy zapisałem się do Automobil Klubu Stalowa Wola i tam przez 2 czy 3 lata działałem w tym Automobil Klubie, a później...
1: Też jako organizator.
0: Tak, to robiliśmy amatorskie imprezy, tak zwane KJS dla amatorów, takie imprezy. A potem z kolegami założyliśmy w Stalowej Woli drugi automobil klub pod nazwą Automobil Klub Doliny Sanu.
1: I ten co oznacza właśnie klub do ta dzisiaj.
0: Nazwa? Znaczy, no, San jest rzeką, która płynie przez Podkarpacie, w pobliżu Stalowej Woli również płynie. I uznaliśmy, że to będzie dobra nazwa, która będzie również odzwierciedlać jakby teren działalności.
1: Czy nie zrzeszacie jakby nie tylko mieszkańców tutaj Stalowej Woli czy Rzeszowa, tylko też
0: tak,
1: całego
0: Podkarpacia? Tak, mieliśmy ekipę z Leżańska kiedyś. Praktycznie każdy, kto chce, ma ochotę, może się zapisać. To nie ma ograniczeń terytorialnych.
1: No i co tam właśnie robicie w tym Automobil Klubie Doliny Sanu? Może jakie właśnie imprezy organizujecie?
0: No tam przez 10 lat wspólnie z Automobil Klubem Rzeszowskim, bo trzeba wiedzieć, że na terenie Podkarpacia tych automobil klubów jest tam kilkanaście i one współpracują ze sobą. Pomagają sobie nawzajem przy organizacji imprez. To najlepiej widać właśnie przy rajdzie rzeszowskim, kiedy duża część tych automobil klubów bierze udział w organizacji, w przebiegu tego rajdu. Natomiast tam przez wiele lat na poligonie w Nowej Dębie robiliśmy rajd terenowy do Mistrzostw Polski, do mistrzostw jakiejś tam strefy Europy Centralnej.
1: W Nowej Dębie, czyli jakby w okolicach poligonu?
0: No po poligonie, dokładnie po poligonie.
1: Przez 10 lat. Musiało być dostać właśnie takie pozwolenie chyba na taki rajd, na takim terenie.
0: To jest pewna procedura załatwiania pozwoleń na poligonach. Trzeba ją odbyć i to wtedy było... Był większy problem, był wtedy chyba z załatwieniem w nadleśnictwach niż na poligonach. Także tym się zajmowaliśmy, robiliśmy wyścigi równoległe, też jakieś takie imprezy dla amatorów, a potem w ostatnich latach była przerwa w tym rajdzie właśnie na poligonie, to rajd się Baja Carpatia nazywał. W ostatnim roku udało się wznowić ten rajd do życia, wskrzesić po paru latach nieobecności. Jaka będzie dalsza przyszłość, to zobaczymy. A oprócz tego Automobil Klub zajmuje się również rajdami pojazdów historycznych i robi eliminację Mistrzostw Polski w tych rajdach pojazdów historycznych. Także również dla amatorów imprezy robi typu KJS czy jakiś tam sprint.
1: I w tym Automobil Klubie Doliny Sanu również zajmuje się pan układaniem tras rajdu?
0: To znaczy ja, ponieważ zmieniłem miejsce zamieszkania, to w którymś momencie przekazałem te wszystkie sprawy swoim następcom i Marcin Ścipień się teraz głównie zajmuje.
1: Czyli obecny prezes?
0: Obecny prezes. Natomiast ja bardziej działam w tej chwili w Automobil Klubie Rzeszowskim, przy rajdzie rzeszowskim. Przy układaniu tras tego rajdu, opracowywaniu dokumentów i potem jadę w tym rajdzie autem otwierającym.
1: Myślę, że równie istotne jak wytyczenie samej trasy rajdu jest też stworzenie książki drogowej. Czy mógłby nam pan właśnie wyjaśnić, czym jest taka książka drogowa i dlaczego jest tak ważna?
0: Książka drogowa to jest opis trasy. Przy pomocy symboli jest opisane każde skrzyżowanie, czy prawie każde ważne skrzyżowanie dla nawigacji. I to jest dokument dla zawodników, którzy w trakcie zapoznania z trasą, a potem w trakcie rajdu, kierując się tym dokumentem, jadą dokładnie po trasie. Czyli on służy temu, żeby zawodnik przejechał dokładnie taką trasę, jaką sobie organizator wytyczył, jaką sobie życzy, żeby zawodnik przejechał. temu służy ten dokument.
1: Czyli pełni trochę taką funkcję
0: nawigacyjną, tak.
1: A jak właśnie wygląda też załoga takiego rajdu? Bo wiem, że to jest kierowca i druga osoba obok niego.
0: Tak, no i to jest kierowca i pilot na zapoznaniu z trasą, które się przed rajdem odbywa. Kierowca dyktuje opis sportowy, jadąc odcinek specjalny, dyktuje opis sportowy pilotowi, który notuje ten opis przy pomocy specjalnych symboli w swoim kajeciku.
1: A co to znaczy symboli? O jakich symbolach pan mówi?
0: No, muszą, opisując trasę, no, muszą wiedzieć, jakie mają zakręty, jakieś miejsca hamowania i tak dalej. To każda załoga ma tam swój kod taki, którym sobie to opisuje. A później w czasie rajdu dzieje się odwrotnie. Pilot to, co mu tam kierowca w czasie zapoznania podyktował, to pilot to potem dyktuje kierowcy i on jedzie według tego opisu. Czasami nie wiedząc dokładnie, co jest dalej, za zakrętem czy za szczytem, no jedzie tak, jak mu ten pilot tam podaje. Dzięki temu może uzyskać znacznie lepszy czas, większą prędkość przejazdu i krótszy czas przejazdu odcinka, niż gdyby jechał bez pilota.
1: A czy na takich rajdach są też takie kary? Mam tu na myśli na przykład taki karny czas doliczany do wyniku, jeśli na przykład gdzieś się tam źle przejedzie na przykład.
0: To znaczy, jeżeli załoga opuści trasę i dokona skrótu jakiegoś na trasie, albo na przykład zjedzie w boks trasy po to, żeby się zatankować poza oficjalną strefą tankowania wyznaczoną regulaminem, albo żeby dokonać jakichś napraw przy pomocy jeszcze obcych dodatkowych sił, to wtedy taką załogę czeka dyskwalifikacja. Taka jest kara.
1: Okay, czyli
0: taka załoga już nie jedzie dalej. Natomiast inne kary, jakie mogą być, no to można popełnić false start na przykład i to są kary czasowe. Można spóźnić się na punkt kontroli czasu albo przyjechać za wcześnie. Za wszystkie takie rzeczy są kary czasowe. Także kary są na zawodników.
1: Czyli trzeba jechać wyznaczoną trasą, mieć dobrego pilota, czyli dobrego nawigatora i liczyć na łód szczęścia też chyba.
0: No przede wszystkim na własne umiejętności.
1: Ale myślę, że szczęście też się przydaje.
0: Szczęście oczywiście jest potrzebne, tak jak wszędzie i każdemu.
1: A jaka była taka najtrudniejsza trasa, którą pan wymyślił? Czy to właśnie dla rajdu rzeszowskiego, czy może dla rajdów właśnie organizowanych przez Automobil Klub Doliny Sanu?
0: Czy myślę, że w przypadku rajdu rzeszowskiego to najtrudniejszy odcinek, jaki udało się wytyczyć, to był odcinek Jodłowa. On był parę lat temu jechany. Był jechany tylko raz. Panowały złe warunki atmosferyczne, padało, więc on był jeszcze trudniejszy niż na sucho. I teraz powstały jeszcze warianty tego odcinka. On może mieć lepszy jeszcze przebieg niż kiedyś. Także trzymamy go w zapasie. Ponieważ to jest dość daleko od Rzeszowa, jak będziemy kiedyś robić jakiś duży rajd, to go na pewno wykorzystamy.
1: A jak to jest właśnie z tymi trasami rajdów? Czy one nigdy się nie powtarzają, czy powtarzają się w jakimś tam stopniu?
0: Więc na ogół organizatorzy powtarzają odcinki specjalne. Są rajdy, które co roku się odbywają na tych samych odcinkach specjalnych, natomiast my w Rzeszowie staramy się urozmaicać te trasy.
1: Czyli jest z czego wybierać.
0: Tak, mamy dość duży wybór i co roku staramy się coś nowego dokładać do trasy, czy jakiś nowy odcinek, albo przynajmniej fragment, inaczej skonfigurować te odcinki, które już do tej pory były używane. I to ma jeszcze to znaczenie, że zamykając drogę na rajd, no sprawiamy problem mieszkańcom. Oni wtedy nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą się swobodnie poruszać.
1: Mogą kibicować.
0: Oczywiście, zachęcamy ich do tego zawsze, no, ale staramy się stosować taki płodozmian. czyli nie dręczyć ludzi bez przerwy w tych samych miejscach, tylko przenosić te odcinki w jednym roku w jakieś tam miejsce, potem jeździmy tam 2-3 lata, przenosimy trasę znowu gdzie indziej. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że Podkarpacie ma bardzo dużo dobrych sportowo dróg, na których można odcinki specjalne wytyczać. I według takiej polityki postępujemy. Te odcinki muszą być trudne sportowo, ale staramy się zmieniać lokalizację, żeby ulżyć mieszkańcom, żeby nie dręczyć co roku tych samych. Jedynym odcinkiem, który jest jeżdżony co roku od 99 roku, to jest odcinek Lubenia. Tam co roku jest w Lubeni rajd.
1: A jak właśnie z frekwencją na rajdach? Czy to na rajdzie rzeszowskim, czy na Via Carpatia? Czy to zainteresowanie tymi rajdami, ono wzrasta, czy jest takie samo na przestrzeni lat?
0: Jeśli chodzi o kibiców, to jeszcze 10 lat temu było dużo więcej kibiców na trasie niż teraz, przy czym to jest związane, ten niedobór kibiców na trasie jest związany z tym, że jest relacja w internecie, wyniki.
1: A ludzie są wygodni.
0: Więc dużo ludzi zamiast jechać na trasę, siedzi sobie wygodnie w domu i ogląda po prostu w internecie wyniki, ma na bieżąco wszystkie wyniki, komentarze, filmy. Ci, co są na trasie, kręcą filmy, umieszczają je w internecie, więc duża część kibiców, która kiedyś jeździła oglądać rajdy na żywo, w tej chwili robi to po prostu w domu.
1: Czyli... A jeśli chodzi o zawodników, to czy ich przybywa?
0: To frekwencja, jeśli chodzi o zawodników, jest różna. To się różnie kształtuje w różnych latach. Kiedyś była większa na pewno. W tej chwili ta frekwencja się nieco zmniejszyła, co wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów udziału. Przygotowanie sprzętu czy pożyczenie sprzętu jest coraz droższe i ten kilometr OS-owy też jest coraz droższy, w związku z tym nie wszystkich stać, żeby jeździć w rajdach na wysokim poziomie.
1: Zastanawiam się właśnie, jak duże są to koszty. Kilkudziesięciu tysięcy złotych?
0: Znaczy wypożyczenie takiego auta, którym można się pokusić o zwycięstwo w rajdzie, na każdy rajd to jest rzędu 100 tysięcy złotych.
1: A jeśli ma się swoje auto, które trzeba naprawiać, też opony myślę, to też...
0: No to tutaj z tym swoim autem to raczej tak jest, że zawodnicy nie mają swoich aut. Oni na ogół te auta pożyczają w takich wyspecjalizowanych po prostu firmach, które przygotowują te samochody do sportu. To tacy bardziej amatorsko jeżdżący to mają swoje auta. Ci profesjonalni zawodnicy korzystają z usług różnych firm.
1: Czyli bez jakby takiego sponsora?
0: Bez dobrego sponsora nie ma co myśleć o startach, nie ma co myśleć o wynikach, bo to start w rajdzie to jest mało. Trzeba do rajdu się przygotować, odbyć testy, przejechać mnóstwo kilometrów przed rajdem w warunkach takich sportowych, żeby myśleć potem o jakimś wyniku. Krótko mówiąc, im więcej przejechanych kilometrów sportowo, czyli na zabezpieczonej jakiejś trasie trudnej, tym potem lepszy wynik w rajdzie. To tak jak w każdym sporcie, trzeba trenować. Bez treningu, bez pracy nie ma wyników.
1: I też tak mieć fundusze na to.
0: Tak, a tu dodatkowo jeszcze trzeba mieć, zdobyć sponsora, albo trzeba mieć bogatego tatę, żeby to finansował.
1: Czyli jednym słowem, jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o te fundusze.
0: Na ogół tak jest.
1: A czy gdyby pan właśnie nie był zaangażowany właśnie w tą wspinaczkę wysokogórską, to czy jest szansa, że byłby pan również zawodnikiem? W sensie, że startował właśnie jako zawodnik w takich rajdach?
0: To znaczy, ja lubię jeździć samochodem, ale to trudno powiedzieć, czy jako zawodnik byłbym w stanie podołać, bo dopóki człowiek się nie sprawdzi w tym, to nic nie może powiedzieć na ten temat. Także trudno mi powiedzieć, co by było, gdybym miał możliwości w młodości i został zawodnikiem.
1: Czyli wtedy powstrzymywały pana te fundusze, tak? Że to jest po prostu zbyt drogi sport.
0: Znaczy tak, no mnie nie było stać, żeby dwie pasje łączyć i jeździć jako nawet amator, zawodnik w amatorskich imprezach i jeździć na wyprawy wysokogórskie.
1: Coś trzeba było wybrać.
0: Także wybrałem wyprawy wysokogórskie i wybrałem działalność taką właśnie w automobilklubie rzeszowskim, tworzenie rajdu rzeszowskiego. I to w zasadzie jest dla mnie satysfakcjonujące.
1: Czyli spełnia się pan w roli takiego organizatora takich rajdów?
0: Tak, lubię właśnie wytyczać trasy, rysować te plany zabezpieczeń, tras.
1: Czyli tych pomysłów w głowie nadal ma pan dużo.
0: Tak, jeśli chodzi o trasy rajdu rzeszowskiego, to tak, to planuję na zapas i z tym nie mamy kłopotów.
1: Inną też pana działalnością, bo tutaj jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to troszkę zrobiłam taki research w internecie i wiem, że był pan członkiem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku Motorowym. Jak właśnie wyglądała ta działalność? Czym się pan zajmował? O, może tak.
0: No więc przez 20, tam nie wiem, jeden chyba lat byłem przewodniczącym Komisji Sportu Samochodowego. Już nie jestem od paru lat. Przekazałem to po prostu młodszym. No, na czym ta działalność polega? No, polega na tym, że jest pewna komisja, która nadzoruje działalność sportową na terenie Okręgu Rzeszowskiego, zatwierdza regulaminy, rozstrzyga jakieś spory.
1: Okręgu Rzeszowskiego, czyli jakby całego województwa?
0: Podkarpacie, tak, to dotyczy Podkarpacia. I jakby planuje pewne rzeczy, układa kalendarze rozgrywek w tych amatorskich ligach typu KJS, czy Sprint, czy Super Sprint. Kiedyś jeszcze były mistrzostwa w rajdach terenowych. To też układa się regulaminy, zatwierdza regulaminy ramowe, regulaminy uzupełniające, czyli dotyczące danej imprezy. No, tym się zajmuje Komisja Sportu.
1: Przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jakie pana zdaniem są takie największe wyzwania w naszym tutaj podkarpackim motorsporcie?
0: Więc myślę, że takim wyzwaniem jest organizowanie dużego rajdu. Tak jak do tej pory robimy rajd rzeszowski, który jest eliminacją mistrzostw Polski i mistrzostw Europy Środkowej, czy jakiegoś tam pucharu Europy, to jest wszystko fajne, ale chodzi o to, żeby kiedyś w przyszłości robić mistrzostwa Europy. W tej chwili na Śląsku jest rajd, który będzie eliminacją mistrzostw Europy. W Polsce były robione również mistrzostwa świata, bo było kilka razy w Mikołajkach, na Mazurach był rajd polski zaliczany do mistrzostw świata. No i rajd rzeszowski, jeśli chodzi o trasy, to spełnia wymagania bez problemu, żeby być eliminacją mistrzostw Europy. Także no, to jest takie wyzwanie na przyszłość, które nas czeka.
2: Zbierane przez lata dokumenty, zdjęcia i historie w końcu znalazły swoje miejsce i sens. Tak rozpoczęła się droga Fundacji Stalowianum. W rozmowie wracamy do momentu jej powstania, ludzi stojących za tą inicjatywą i pierwszych decyzji, które zmieniły pasję do historii w konkretne działania. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem fundacji, panią Anną Garbacz.
1: Jak narodziła się Fundacja Stalowianum? Kto stał za tą inicjatywą i kiedy dokładnie powstała fundacja?
3: No, jak sama nazwa wskazuje, to za inicjatywą stał Dionis Garbacz, prywatnie mój mąż, a powstała dlatego, że mąż i właściwie cała nasza rodzina interesuje się historią Stalowej Woli i okolic od wielu, wielu lat. I przez te lata nazbierało się różnych dokumentów, papierów, zdjęć. takich ważnych historycznych dokumentów i chodziło też o to, żeby nie zostało to gdzieś w szufladzie, ponieważ robimy się coraz starsi i trzeba pomyśleć o tym, jak to na przyszłość ma funkcjonować. Postanowiliśmy założyć fundację, żeby była strona internetowa, żeby można było te materiały publikować na tej stronie, udostępniać wszystkim, którzy są zainteresowani historią tego regionu. No i żeby różne pożyteczne rzeczy związane przede wszystkim właśnie z dziejami Stalowej Woli i okolic można było prowadzić, bo fundacja daje takie możliwości, większe możliwości od strony organizacyjnej.
1: Jak wyglądały pierwsze kroki fundacji? Czy łatwo było zbudować właśnie fundamenty pod tą działalność? Kiedy dokładnie powstała fundacja?
3: Dokładnie powstała pod koniec 2021 roku w listopadzie i pierwsze kroki to były takie kroki formalne, bo to trzeba zarejestrować, trzeba te wszystkie dokumenty zgromadzić, napisać statut. To takie, powiedzmy, mało ciekawe, ale konieczne sprawy, które muszą być załatwione, żeby fundacja mogła istnieć i mogła jakieś działania przeprowadzać. Także to tak wspominam jako takie zło konieczne, bo taka papierkowa robota. Koniec roku 2021 to właśnie upłynął pod znakiem tych formalności, a potem już można było coś konkretnego robić.
1: Przejdźmy może teraz do misji fundacji. Czym tak naprawdę Stalowianum się zajmuje i co jest dla niej najważniejsze?
3: Stalowianum się zajmuje przede wszystkim popularyzowaniem historii Stalowej Woli, gromadzeniem, zbieraniem i upowszechnianiem wszelkich materiałów, które tego dotyczą, i prowadzeniem różnych akcji, które z tym też są związane. Takie też były już od razu w tym pierwszym roku działalności, czyli w 2022, to już kilka takich przedsięwzięć zrealizowaliśmy. Na przykład pierwsza sprawa to było, może to zaskakujące, kurs na przewodnika miejskiego po Stalowej Woli. Na początku to sama nie byłam pewna, czy będzie dosyć ludzi zainteresowanych uczestnictwem w takim kursie, bo ja uważam, że Stalowa Wola jest ciekawa, tylko mało o niej wiemy. I żeby tą wiedzę upowszechniać, to trzeba ją w jakiś atrakcyjny sposób przekazać i tak sobie pomyślałam, że będzie to dobry moment, żeby zrobić taki kurs i potem oprowadzać. Tak się złożyło, że też w Urzędzie Miasta wtedy pracowała pani Marzena Kościółek i ona też miała taki pomysł i tak dzięki jej pomocy udało się ten pierwszy kurs zrobić. Okazało się, że duże zainteresowanie było, przyszło około 30 osób, w rezultacie jakieś 20 zostało i ten kurs ukończyło. To była Stalowa Wola przedwojenna, te dzielnice, które powstały na samym początku naszego miasta. No i pięknie się udało. Grupa się zżyła, zainteresowała się tą historią, wciągnęła się, zaczęli się ludzie sami dokształcać. Potem były wycieczki po mieście. Na początku to jeszcze ich nie było wiele, ale po kolejnych kursach było coraz więcej, bo to był pierwszy kurs, to tylko dotyczył tych dzielnic przedwojennych, a Stalowa Wola ma o wiele więcej jeszcze innych atrakcji. I w kolejnym roku, w kolejnych latach już były kolejne etapy tego kursu przybliżające historię innych dzielnic. No i jeszcze w 2022 roku założyliśmy tą stronę internetową, bo też nam na tym zależało, żeby zacząć już coś tam na niej publikować i ona istnieje. I wydaliśmy książkę Dionizego Garbacza, Żydzi w rozładowie i Stalowej Woli w czasie wojny i okupacji. To też taka, można powiedzieć, wyjątkowa publikacja, bo udało się ustalić mnóstwo nazwisk Żydów, którzy zginęli właśnie z Rozwadowa przede wszystkim i wszyscy, którzy byli w obozie w Rozwadowie i obozie na terenie zakładów południowych, wówczas Hermann Göring-Werke, ale to już pominąwszy. W każdym razie książka się cieszyła dużym zainteresowaniem. No i to była pierwsza książka wydana przez fundację, ale nie ostatnia.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Co ma wspólnego lotnictwo z krwiolecznictwem? Kto może zostać dawcą krwi, a jakie są ku temu przeciwwskazania? O działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, które swoje oddziały terenowe ma także w Stalowej Woli i Przemyślu, rozmawiam już teraz z dyrektorką tej instytucji, panią Ewą Zawilińską.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawilińska, dyrektor RCKiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
5: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no, obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze, stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tą krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur SOP-ów i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblie dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi. Tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. I kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No, najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy, akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie i to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwu przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane, a jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości, ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka, ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni. I też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy, a dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew, biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
5: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia. Ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
5: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy 2 krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą, nawiązując właśnie też nowe kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet i do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? na przykład w szkołach, zakładach pracy.
5: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje, po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa, albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzywienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzywienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
5: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończone 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie i jeśli lekarz, ale to już każdorazowo byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. No i poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi. I teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. I jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie, co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, w których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
5: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas, może, są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
5: Nie, ale zdarza się. Nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie ASECO, Developers, wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce, są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy o życie, poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
5: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami. Każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra. Jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, do nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzyma ją, i tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza. I jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach i staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, w których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia, czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
5: Tak, oprócz wieku, słusznie Pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale to też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc, do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być dyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdą, jest bardzo rzadko, ale są takie osoby, niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi skrzywieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy, ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru, no i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
1: Na czym właśnie polega taki wywiad przeprowadzany z dawcą przed oddaniem krwi i dlaczego jest on tak ważny dla jego bezpieczeństwa?
5: Osoba, która udziela odpowiedzi, musi być w pełni świadoma tych odpowiedzi. Dlatego też jednym z takich elementów, które są brane pod uwagę, to jest stan psychiczny dawcy, bo jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, no to jego odpowiedzi będą niewiarygodne, a my w ankiecie wkraczamy dosyć tak, powiedziałabym, głęboko w tą sferę życia, nawet intymnego, pytając między innymi o zachowania ryzykowne, o częstą zmianę partnerów, bo to wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób drogą krwi, no między innymi wirus HIV, wirus WZW typu B, C, no i oczywiście również jeśli chodzi o kiłę, a to są zakażenia, które przenoszą się drogą krwi, czyli gdyby taką krew dostał pacjent, to doszłoby do zakażenia. Dlatego oprócz tego, że zbieramy wywiad, to żeby uspokoić ewentualnych kiedyś biorców, to my badamy krew w tym kierunku, wszystkie te wirusy za każdym razem, bez względu na to, co napisze dawca, my kontrolujemy. Dlatego to badanie trwa około kilkunastu godzin i dopiero jeśli mamy wszystkie wyniki badań, jest ankieta, sprawdzamy, czy nie wpłynęły te informacje, że dawca sobie przypomniał nagle o jakichś zachowaniach, o których zapomniał powiedzieć w czasie badania osoby, która go kwalifikowała, bo każdorazowo dawca jest kwalifikowany przez uprawnioną osobę do oddania krwi. Dopiero wtedy następnego dnia zespół, który jest powołany i odpowiada bezpośrednio za to, co dokonał, czyli sprawdził od momentu, prześledził całą drogę zarejestrowania się dawcy do pobrania krwi, zwolnienia tej krwi. Dopiero taka krew trafia do działu ekspedycji, która działa całodobowo i jest wydawana do podmiotów leczniczych. Ale oprócz tego na przykład wszelkie zabiegi czy osoby, które się leczą na jakiekolwiek choroby przewlekłe, to ma wpływ na zakwalifikowanie bądź dyskwalifikację. I co jest jeszcze ważne, zgłaszając się do nas należy przyjść z dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość tej osoby. Czyli to musi być dokument, który zawiera PESEL i zdjęcie. Dowód osobisty bądź paszport, a w przypadku obcokrajowców, którzy znają język polski, bo to też jest istotne, bo ankieta jest w języku polskim i musi być kontakt między osobą zbierającą wywiad a dawcą, to jeszcze musi nam podać kartę stałego pobytu i paszport z dowodem osobistym, bo tylko na tej podstawie my wiemy, że krew została pobrana od tej właśnie konkretnej osoby, bo w sytuacji, gdyby na przykład wyszedł wynik pozytywny, na przykład wirusa zapalenia wątroby typu BC lub HIV, to my mamy obowiązek taką osobę zaprosić do nas, a więc komunikujemy się z nią, że prosimy o przybycie do nas celem ponownego pobrania badań. Jeśli by te badania wyszły pozytywne, to my oprócz tego wysyłamy też do Instytutu, który jest hematologii i transfuzjologii w Warszawie, ośrodkiem referencyjnym wyższym, żeby potwierdzić i mieć pewność, że na pewno ten wynik jest pozytywny, a następnie lekarz Centrum Krwiodawstwa rozmawia z takim dawcą. Po pierwsze nakładamy już dyskwalifikację, jeśli to wyjdzie dodatni wynik na stałe, chyba że jest to wątpliwy wynik, to też jakby mając na myśli bezpieczeństwo cały czas biorcy na parę miesięcy, 6 jest dyskwalifikowany, ale jeśli wynik jest już potwierdzony, to ta dyskwalifikacja jest założona na stałe i w całej Polsce w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Dawców jest ta informacja, taka osoba nie odda już krwi z tego tytułu nigdzie. Więc to też ma na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie krwi i jej składników. I taka osoba jest przez nas informowana, gdzie może się zgłosić celem leczenia tego tego zakażenia. Także ja, mówiąc o tym, że pobieranie krwi poprawia bezpieczeństwo biorcy, ale i dawcy, bo dawca jest po pierwsze sprawdzony, ma pod pewnym kątem stan zdrowia. W niektórych dawców, i mamy takich przypadków kilka, nawet kilkanaście w roku, w czasie takiego krótkiego wywiadu i tych badań, które wykonujemy, lekarze moi stwierdzili poważne choroby i osoba, której się wydawało, że jest zdrowa, okazało się właśnie między innymi, że sama ma problemy poważne i trafiała bezpośrednio od nas do szpitala. Więc dbanie o zdrowie i życie innych też powoduje, że możemy sami wcześnie zareagować na to, co dzieje się z naszym stanem zdrowia. Dlatego dawcy to są najczęściej właśnie, tak jak powiedziałam, osoby zdrowe i świadome. Potrafią też zauważyć u siebie stan zdrowia, który różni się i widzą, że są jakieś odstępstwa od tego, co do tej pory było i było właśnie normą, czyli prawidłowy stan zdrowia.
1: To teraz może przejdźmy sobie do tej drogi dawcy właśnie od A do Z, czyli jesteśmy zdrowi, chcemy oddać krew. Tego samego dnia jemy lekkie śniadanie i dużo pijemy. Przychodzimy do wybranego oddziału, czy terenowego, czy tego rzeszowskiego. I co się wtedy dzieje? Czyli wypełniamy ankietę?
5: Najpierw się rejestrujemy i jak się zarejestrujemy, a w czasie rejestracji już jest ta wstępna kwalifikacja, czyli czy spełnia kryteria wiekowe, wagowe, to jeszcze oprócz tego w systemie od razu wyświetla się, jeśli ktoś jest dawcą wielokrotnym, kiedy ostatnio był i musi być jeszcze czasowo zachowany odstęp, to co powiedziałam, krew pełną oddajemy co pełne 8 tygodni, czyli 2 miesiące. Jeśli by ktoś przyszedł kilka dni wcześniej, system go nie wpuści. I dawcy o tym wiedzą i to jest, nawet mamy taki licznik, że można sobie sprawdzić, kiedy mogę najwcześniej przyjść.
1: Czyli ile razy w roku możemy oddać?
5: Mężczyzna, jeśli chodzi o krew pełną, 6 razy, kobieta 5 razy, no nie częściej. Natomiast jeśli ktoś oddaje tylko jakiś składnik typu na przykład osocze, to może oddawać osocze no co 2 tygodnie, ale też nie więcej niż właśnie podałam. Natomiast w przypadku z kolei oddawania samego osocza, to między osoczem 2 tygodnie musi być przerwy, czyli nie 8 tygodni, ale jeśli oddawał krew pełną i chce oddać osocze, to musi 8 tygodni odczekać i przerwać.

0: czy osoba kwalifikująca widzi na pulpicie u siebie wynik już tego badania i oprócz tej ankiety zbiera jeszcze, pogłębia wywiad medyczny i patrząc, jeśli wynik jest dobry, kwalifikuje tę osobę do oddania krwi. Jeśli to jest w siedzibie centrum lub w tych oddziałach, w których są też separatory do pobierania osocza, to lekarz ustala z dawcą, czy oddaje krew pełną, czy na przykład osocze. Krew pełną, jak pobieramy, to to trwa do 10 minut, sam proces pobrania. Ale w przypadku plazmaferezy to jest około 40 minut, płytki około 60 minut, więc dawca musi być poinformowany, że to będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być jakby świadomy, mieć dobre naczynia do tego, żeby żylne, do tego, żeby pobierać krew tą metodą. I to, co jest też bardzo istotne, że czasem ktoś przychodzi, a ma na przykład grupę 0 RH-, chce oddać osocze, a wtedy, kiedy my mamy niskie stany, to prosimy, żeby zdecydował się na oddanie krwi pełnej, bo koncentrat krwinek płytkowych jest w tym momencie zdecydowanie bardziej potrzebny. I to też spotykamy się z dużą wyrozumiałością ze strony dawców. Jeśli został zakwalifikowany, pobieramy krew, wszystkie zabiegi robimy tylko i wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku i też chcę, żeby byli dawcy świadomi albo osoby, które wahają się, nie grozi żadne zakażenie. Nawet dezynfekcja miejsca wkucia, to jest cała procedura, która trwa kilka minut. Nasz personel ma co jakiś czas taką kontrolę robioną, że robimy osobie, której pobieramy krew, pobieramy wymaz ze skóry, czy osoba, która z mój personel dezynfekował to miejsce wkucia, właściwie przeprowadziła ten proces i czasem dawcy się zatrzymują i mówią, ale czemu dwa razy mamy to dezynfekowane, bo taka jest bezpieczna procedura, bo z tego, co pobierzemy z tej krwi, powstaje lek. Jesteśmy kontrolowani również przez głównego inspektora farmaceutycznego, tak jak w fabrykach leków, dlatego że ten lek ma być bezpieczny.
1: Czyli te standardy bezpieczeństwa
0: bardzo są
1: bardzo wysokie.
0: Tak. Mam cały czas na uwadze i bezpieczeństwo dawcy i biorcy, czyli dawca będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny, kiedy my pobieramy zgodnie ze standardami. Ja zawsze porównuję nas do takiego procesu jak w lotnictwie, że jest taka checklista i wszystkie elementy muszą być zrobione i na każdym etapie pracownik kolejnego obszaru ma prawo zatrzymać i spisać jako zdarzenie niepożądane, gdyby się okazało na przykład, że nie zweryfikowano nawet chociażby tożsamości. Mimo, że na etapie rejestracji dawca pokazuje swój dokument, to jak wchodzi do laboratoryjnego, tej części analiz laboratoryjnych, ma również obowiązek przedstawić, a moi pracownicy mają obowiązek sprawdzić. Lekarz również to robi, na dziale dawców również. Wszystko to jest po to, żeby nie doszło do omyłkowego pobrania od innej osoby, czy zamiany próbek krwi. I takie same też, przynajmniej przy przetaczaniu krwi, powinny obowiązywać w szpitalach. I w tym zakresie szkolimy. I jeśli już udało się oddać krew, to zawsze prosimy dawcę, żeby na terenie oddziału czy centrum pozostał jeszcze około 30 minut.
1: Dlaczego?
0: Wypił kawę, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo dawcy. Jeśli by na przykład doszło do jakiegoś zasłabnięcia, to dobrze, jeżeli będzie właśnie pod naszym nadzorem. Najczęściej to się dzieje już na fotelu, ale dmuchamy, jak to mówimy, na zimno i chcemy, żeby był zaopiekowany dawca, żeby przytrzymać miejsce wkucia około 10 minut, żeby nie zrobił się krwiak. Też informujemy o tym, a następnie pije kawę albo herbatkę, czeka sobie i wychodzi od nas i jesteśmy przekonani, że jest wszystko dobrze.
1: Dobrze, no to skoro już zaczęła Pani ten temat, to kolejne pytanie. Jakie przywileje przysługują takiemu krwiodawcy?
0: Osoba, która oddała krew, może, bo nie musi, skorzystać z dnia wolnego, w dniu, w którym oddał krew i dnia następnego. Dlatego, że sam proces jest bezpieczny, ale niektórzy mogą reagować takim osłabieniem i są zawody typu pilot, na przykład kierowcy autobusów, dźwigów tych wysokich, które no, wymagają i precyzji, ale też z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanego zawodu są w tym dniu, kiedy ktoś oddał krew przeciwwskazaniem. Dlatego też zawsze prosimy, żeby przyjść wyspanym, też prosimy, żeby to nie było, że ktoś jest właśnie po dyżurze nocnym i idzie do nas, bo wtedy inaczej coś, co jest dla niego zawsze bezpieczne i przyjemne, może być wtedy obarczone pewnym ryzykiem nawet zasłabnięcia. To może tą osobę troszkę wystraszyć o

0: I zniechęcić do dalszego oddawania krwi.
1: A zależy nam na tym, żeby dawcy byli wielokrotni, bo to są najbardziej świadomi i najbardziej bezpieczni dawcy, bo są świadomi. Oczywiście zachęcamy nowych, żeby przyszli oddać pierwszy raz i już zostali w tym zacnym gronie honorowych dawców.
2: Chciałabym jeszcze zapytać o taką bardzo ważną rzecz. Ile istnieje generalnie grup krwi i które są najbardziej pożądane?
0: Oczywiście istnieją cztery podstawowe grupy krwi i teraz w zależności od tego czynnika RH, to jeszcze one się dzielą na dodatnią lub ujemną. I mamy grupę 0, grupę A, grupę B i grupę AB. I teraz albo jest 0 plus, 0 minus. Najbardziej taką istotną informacją jest to, że te grupy krwi są w różny sposób procentowy rozłożone w populacji na całym świecie. W populacji powiem, jak to się rozkłada procentowo w Polsce. Najczęściej występującą grupą, bo u 32% populacji jest grupa 0 RH+. Następnie to jest grupa A+. Następną grupą, która tak licznie może już nie występuje, ale też jest duża i rzadziej występuje, to jest grupa, którą ja posiadam, BRH+. Rzadziej jest wykorzystywana w podmiotach leczniczych i jak Państwo obserwują nasze stany właśnie na poziomie kropel, to najczęściej mamy BRH+ najwięcej. I następna grupa to jest grupa ABRH+. I teraz grupy 0 RH- to jest grupa, która występuje u 7% populacji, ale to jest grupa, którą w sytuacji, kiedy nie mamy oznaczonej grupy krwi, na przykład jest wypadek, masywny krwotok, pęknie tętniak, lekarze ratując życie, zanim określą grupę i zostanie zapotrzebowana ta grupa właściwa krwi, którą posiada pacjent, mogą podać grupę 0 RH-.
2: I tu ona jest taka najbardziej uniwersalna.
0: Najbardziej uniwersalna i niestety czasem najbardziej nadużywana. Dążymy i dlatego edukujemy też personel szpitali, że jeśli już musi tak być, to żeby tą krew podać najkrócej, jak to jest możliwe, w tym czasie, kiedy robi się badania, a potem już zapotrzebowywać grupę, która jest właściwa dla pacjenta. Dlatego, że jak powiedziałam przed chwilą na wstępie, tylko 7% osób w populacji ma tę grupę i to powinno być dedykowane tym osobom. A tak jak powiedziałam, nie przewidzimy sytuacji, nie każdy ma krew kartę, bo gdybyśmy wszyscy mieli krew kartę i mieli dowód tożsamości przy sobie, to wtedy lekarze wiedzieliby, jaką grupę krwi ma pacjent. I tu też muszę na marginesie taką uwagę i podziękowanie, bo na terenie naszego województwa lekarze są świadomi i wiedzą, po co my robimy krew kartę, albo pacjent sobie gdzie indziej wykonuje krew kartę, że ona zastępuje ten podwójny wynik, ponieważ na krew karcie oprócz grupy krwi są kody, numery badań tych dwóch, bo trzeba dwa badania wykonać, żeby określić grupę krwi i autoryzacja diagnosty, które to badanie wykonywał. I to jest odpowiednik tych dwóch badań. A często się ostatnio, przynajmniej ostatnio, spotykam z tym, że nasi dawcy albo pacjenci, którzy u nas wykonywali krew kartę, dzwonią do nas z jakiegoś szpitala, gdzie już przebywają na terenie Polski i mimo, że posiadają krew kartę, to są proszeni i wysyłamy im o przesłanie wyniku badań, który jest spisany na krew karcie, więc albo, nie wiem, jest jakaś nieświadomość wśród niektórych osób w innych województwach. Na pewno to jest jeszcze takie pole do jakby zagospodarowania, ale chcę zachęcić wszystkich do wykonania sobie właśnie krew karty.
2: A kto może to zrobić?
0: A możemy zrobić my i mogą robić to laboratoria, które prowadzą badania określające grupę krwi. Bardzo dużo dawców przychodzi u nas. Też chcę powiedzieć, że każdy, kto u nas zrobił sobie krew kartę albo chociaż raz oddał krew, jest w naszych bazach danych i na przykład jak czasem wpływa zapotrzebowanie ze szpitala, to my już widzimy, czy to zapotrzebowanie, raczej się szpitale nie mylą, ale gdyby się pomylili, to nam by się podświetliło, że coś jest nie tak, bo osoba z tym PESEL-em, z tymi danymi ma zupełnie w naszej bazie inną grupę krwi. Więc jest też taka możliwość z naszej strony wtedy weryfikacji. Człowiek jest na pewno nastawiony na niesienie pomocy, ale czasem ten pęd, sytuacja, stan zagrożenia życia, stres może spowodować jakieś ryzyko, które niesie ze sobą duże zagrożenie dla pacjenta związane z błędem ludzkim. Dlatego zachęcam do zrobienia na spokojnie krew karty. Każdy, kto odda chociaż raz krew u nas jako dawca ma, jeśli powie, że nie posiada tej karty, ma wykonaną bezpłatnie krew kartę. I to jest kolejny też taki czynnik zachęcający. zachęcający do oddawania krwi.
2: Czyli tak, mamy kilka grup krwi. Tak. Jest duża rozbieżność między grupą 0 RH+, tak, a 0 RH-. Dlaczego tak jest?
0: Na etapie już genetyki, wtedy kiedy tworzy się organizm ludzki, powstaje, dziedziczy się w zależności od tego, jaką grupę mają rodzice. To są już pewne zasady, które tym kierują. Naturalnie rodzą się osoby, które pewnie rodzice mieli grupy, na podstawie których powstała właśnie później w tym nowym życiu taka grupa. Ale oprócz tej 0 minus, najrzadziej występującą grupą, mój syn taką ma, jest grupa AB minus, tylko 1%. Więc tą grupę AB minus możemy tylko i wyłącznie przetaczać i dla tych osób trzymamy, które mają grupę AB RH minus. Dlatego ta nasza edukacja personelu medycznego też w tym kierunku zmierza, żeby dedykować tą grupę, która jest. Wtedy nie będzie brakowało, bo tą grupę otrzymają ludzie, którzy taką grupę posiadają. W przypadku z kolei osocza też czasem w Polsce zdarzają się, nie będę mówiła, że na Podkarpaciu, ale zdarzają się, jak mamy szkolenia, sytuacje, kiedy na przykład zamówiono, zapotrzebowano niewłaściwe osocze, bo osocze w przypadku właśnie osocza to nie grupa 0 RH- jest uniwersalna, ale grupa AB RH-. I dlatego to jest tak istotne, żeby posługiwać się standardami, które obowiązują. Czyli my możemy mieć bardzo wysokie stany grupy, na przykład BRH+, albo 0 RH+, a idą komunikaty, że prosimy dawców, żeby się do nas zgłaszali. Bo oprócz tego, że zapraszamy dawców, którzy już znają swoją grupę, wysyłamy im wtedy SMS-y, do państwa wysyłamy też komunikaty, żeby na paskach czy w informacjach, w wiadomościach były przekazywane, to też zachęcamy tych, którzy jeszcze ani raz nie oddali krwi, oni nie znają tej grupy, bo być może, że w tej grupie osób nowych, które się zgłoszą, znajdziemy kolejnych dawców, którzy posiadają właśnie tą rzadką grupę. A też chcę powiedzieć, rzadziej występującą w populacji, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób potrzebuje krwi, a coraz mniej może oddać krew. Bo nie tylko ta bariera wiekowa, ale też bardzo dużo osób na pewnym etapie życia dowiaduje się o chorobie i tak jak powiedziałam, przyjmuje leki albo sama staje się pacjentem i potrzebuje leczenia krwią. A też jednym z przeciwwskazań do oddawania krwi jest przez 4 miesiące po leczeniu krwią. Ktoś, kto był w szpitalu, był leczony krwią.
2: Miał przetaczaną krew?
0: Miał przetaczaną krew lub jej składniki. Przez 4 miesiące nie może sam oddawać krwi. Więc tutaj są tak ważne te komunikaty dostępne na naszych stronach albo właśnie przekazywane przez nas na różnego rodzaju prelekcjach, czy tak jak dzisiaj w czasie tej audycji, żeby tą świadomość osób, które chcą zostać albo interesują się tym, albo oddają krew, żeby poprawić, żeby wiedzieli tak naprawdę, dlaczego my czasem prosimy dawcę, żeby się zdecydował na przykład na oddanie albo właśnie pełnej krwi, albo osocza, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie i mamy bardzo wysokie stany określonej grupy, ale już dojechał i chce skorzystać, to wtedy mu proponujemy oddanie osocza, ponieważ osocze do użytku klinicznego jest wykorzystywane przez 3 lata jeszcze, a w przypadku KKC, tak jak powiedziałam wcześniej, płytki tylko 7 dni, a koncentrat krwinek czerwonych, najczęściej przetaczany składnik, ma 42 dni. I przez te 42 dni musimy go wykorzystać. I jeśli mamy wysokie stany, wiemy, że nie wykorzystamy, to staramy się, żeby krew, która płynie w żyłach dawcy, jest najbezpieczniejsza, bo tam jest przechowywana w warunkach bezpiecznych
2: domowych.
0: I w warunkach takich, jakie są właśnie dla niej najlepsze.
2: Dobrze, a co się dzieje już po oddaniu krwi? Jakie przywileje przysługują takiemu, może nie regularnemu, ale po prostu dawcy krwi, a później przejdziemy sobie do honorowych dawców krwi, jak takim zostać?
0: Honorowym dawcą krwi pozostaje każdy, ale honorowym, kto chociaż raz oddał krew. Otrzymuje od nas legitymację honorowego dawcy krwi. Ale jeżeli ktoś, kobieta, oddała 5 i więcej litrów krwi lub odpowiedniej objętości tych składników, a mężczyzna 6 litrów i więcej, to otrzymuje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. I wtedy nabywa dodatkowe przywileje, bo ta pierwsza grupa, o której mówimy, czyli ktoś, kto chociaż raz oddał krew, to wtedy tak, otrzymuje to zwolnienie, te 2 dni, to jest obecność usprawiedliwiona płatna, otrzymuje od nas posiłek regeneracyjny, do niedawna były to czekolady 9 czekolad, tak naprawdę to ma być 4500 kilokalorii. Różnie to na świecie bywa, bo najczęściej to jest 600 kilokalorii, 800. U nas przed wielu laty to określono na poziomie 4500 kilokalorii. Do niedawna w zależności od wielkości i zawartości kalorycznej czekolady to było 9 czekolad. W chwili obecnej zmieniamy i w całej Polsce była zmiana tego posiłku regeneracyjnego. U nas dostaje teraz jedną czekoladę dawca, masło orzechowe i jeszcze ciasteczka zbożowe bądź orzechy. To w zależności też od centrów. Każdy, bo to jest prowadzona procedura postępowania przetargowego.
2: I w każdym razie same słodkości.
0: Same takie właśnie, to ma na celu uzupełnianie tej utraty właśnie kaloryczności, bo oddanie krwi z tym się wiąże, osłabienie i takiego wzmocnienia, jak i posiłek regeneracyjny. Ale na świecie jest na przykład, że ktoś przychodzi, dostaje jabłko, czy są cukierki i ciasteczka, albo dostaje jakiś inny właśnie posiłek, który przyjmuje bezpośrednio po spożyciu. Kolejna rzecz to te badania, które wykonujemy. Jeśli dawca prosi, chce mieć przy sobie, to robimy oczywiście ksero i otrzymuje te wyniki badań, plus krew kartę każdorazowo, jeśli ktoś nam zgłosi i pierwszy raz oddał, to dostaje taką krew kartę, która może uratować mu życie. Jeszcze jedna jest rzecz istotna, teraz właśnie wszyscy zwracają się u nas o informacje o ilości oddanej krwi, jest ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych właśnie na cele krwiodawstwa. To jest 130 zł za każdy oddany litr w danym roku. I teraz ta druga grupa już takich zasłużonych, bo oddać 5 litrów to trzeba regularnie przez pewien czas oddawać, bądź 6 w przypadku mężczyzn, to te osoby nabywają jeszcze tytuł i odznakę zasłużony honorowy dawca krwi i to są 3 stopnie, ta najniższa to jest 3 stopnia, to jest odznaka brązowa, potem 2 srebrna i 3 to jest złota. Informacje te na wniosek albo samego dawcy, bądź na wniosek klubu, który go zrzesza, przesyłamy do Polskiego Czerwonego Krzyża i te odznaki nadaje Polski Czerwony Krzyż. Poza tym, co nieczęsto niestety jest respektowane, nabywa pewne uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych i tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo czasem informujemy o tym, że podmioty lecznicze łamią tę zasadę albo w rejestracji jest osoba nie do końca świadoma praw i pewnych przywilejów. Skarżą się dawcy, że na przykład byli gdzieś w poradni, bo to dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego, no i nie zostali przyjęci poza kolejnością. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że dawca, tak jak na początku mówiłam, to jest osoba zdrowa. A jeżeli ktoś ma problem zdrowotny, to nie może oddawać krwi. Jeśli on będzie czekał pół roku w kolejce, to pół roku jest zablokowany, nie może oddawać krwi. I jego przywilejem jest, że jeżeli nie może być przyjęty w dniu, w którym się zgłosił, bo zawsze takie prawdopodobieństwo jest, to powinien być w możliwie najszybszym, najlepiej w ciągu 7 dni przyjęty i to powinno być honorowane, a osoba, która taką osobę rejestruje, powinna też powiadomić innych pacjentów, że to jest honorowy dawca, natomiast honorowy dawca powinien przedstawić tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. I jeśli to będzie przestrzegane, więcej dawców szybciej wróci do zdrowia i szybciej wróci do oddawania i ratowania życia innym osobom. Czasem właśnie jest im przykro, że nikt tego nie honoruje albo nie wie, natomiast są też dobre przykłady, gdzie są, jak wchodzę do podmiotu leczniczego, są plakaty, że w tym szpitalu czy w tej poradni przyjmujemy poza kolejnością i też, tak jak powiedziałam, Narodowy Fundusz Zdrowia wspiera nas w tym i jest świadom, że te osoby jakby omijają tą obowiązującą kolejkę, ale to wynika z ich przywileju. Nie łamiane są tutaj przepisy i też do osób, które nie są honorowymi dawcami, a są pacjentami, taka moja prośba, żeby respektować, pomagać honorowym dawcom i być życzliwym, żeby nie czuli się jak intruzi, bo czasem jest im z tego powodu przykro. i są wykaz leków, które objęte są właśnie tych podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, których może dawca skorzystać w związku z oddawaniem krwi. A po oddaniu 20 litrów krwi każdy honorowy dawca, już bez względu na płeć, otrzymuje tytuł i odznakę honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Jest to odznaka nadawana przez ministra zdrowia. Jest to najwyższa odznaka, jeśli chodzi o te tytuły dla honorowych dawców krwi. Ona nie niesie za sobą jakichś już dodatkowych przywilejów, ale to już naprawdę jest duży wyczyn i duże osiągnięcie. Natomiast mamy takich rekordzistów, którzy oddali ponad 180 litrów krwi, więc całe
2: życie. Tutaj na Podkarpaciu.
0: Oczywiście. I przy okazji jakichkolwiek właśnie oni się też włączyli w krzewienie idei honorowego dawstwa i przy okazji jakichkolwiek takich uroczystości, których organizujemy, czy to we współpracy z panią wojewodą, z urzędem miasta, z prezydentem, czy też organizujemy sami, mówimy o tych osobach, bo są godni naśladowania. I to są te przywileje. Ja też chcę zaznaczyć jedną najważniejszą rzecz. One są nieliczne, niewielkie, ale zdecydowana większość dawców nie przychodzi dla tych przywilejów. Oddają krew, bo mają taką potrzebę, oddają krew, bo chcą pomagać innym i czuć się lepszymi i oddają krew, bo są świadomi, że ich decyzja może uratować życie kilku osób, nie tylko jednej.
2: Gdyby mogła Pani skierować taką jedną, krótką wiadomość do wszystkich potencjalnych dawców, co by to było?
0: Przede wszystkim, że to jest bezpieczne, że ich decyzja to jest bezinteresowne ratowanie życia ludzkiego, że zdecydowanie niestety częściej potrzebują ludzie krwi. Każdy z nas ma większe prawdopodobieństwo, że będzie potrzebował, będzie po stronie pacjenta, a więc ta decyzja jest bardzo istotna. Krew potrzebna jest przez cały rok, każdego dnia, że jest to bezpieczne i że będą mieli, bo to są słowa, cytuję, honorowych dawców, poczucie zrobienia czegoś dobrego dla ludzi i nie ja ich nazywam i inni cichymi bohaterami, bo oni się tym nie obnoszą. Robią to dla ratowania ludzkiego życia. Czasem te decyzje były spowodowane tym, że ktoś bliski miał uratowane życie przez decyzję kogoś, kogo nie znali, bo oni mieli zupełnie inną grupę i to jest bardzo istotne. To jest właśnie to, co powiedziałam, taki altruizm, to ich poświęcenie i życzę innym, zamiast na przykład czasem tylko skupiać się na tych ciemnych stronach życia albo krytykując innych, znajdźmy w sobie taki entuzjazm i jak się pomaga innym, to się czerpie też przyjemność z życia, z bycia potrzebnym. I to jest takie chyba motto i najbardziej takie zachęcające. Pomagając innym, pomagamy sobie.
2: Serdecznie dziękuję Pani za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę zdrowia oczywiście wszystkim.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2.

0: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: Kilka chwil po 9:00 to oznacza, że można zaczynać Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie na antenie Radia SK2. Oczywiście będę grał 100% polskich hitów, ale nie zabraknie też różnych weekendowych, lekkich tematów. Zapraszam, Michał Hanczak z tej strony. A że to Radio Śniadaniowe, to najpierw kawka. Może być na wynos i może być cappuccino niesłodzone. Sara Hibito Bambino.

0: Do sobotniej kawy albo jajecznicy, albo do tego, co akurat teraz robicie, ode mnie cztery pory roku, czyli hit Wiktora Waligury, zapowiadający jego drugi album, który też już się ukazał. Można posłuchać całej płyty Krótkie historie o miłości. No i faktycznie ten hit dał Wiktorowi sporą popularność, bo towarzyszył nam i wiosną, i latem, no i teraz jesienią, i pewnie tak będzie przez cztery pory roku. Sam Wiktor zaskoczony.
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: Wiktor wspomniał o koncertach, no i rzeczywiście zaraz po premierze drugiego albumu ruszył w trasę. Każdy październikowy weekend spędza na koncertach. To znaczy on gra, a wy przychodzicie. No mam nadzieję, że przyjdziecie na któryś z jego koncertów, zanim wczoraj występ w Gdańsku, a dziś Szczecin. Potem jeszcze Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Kraków. W tych miastach Wiktora Waligurę będzie można jeszcze usłyszeć i zobaczyć na żywo. A w Radiu SK2 radio śniadaniowe rozpoczęte na dobre. Być może ktoś dziś od samego rana szykuje się na jakiś ślub albo wesele. No więc idealnie w ramach rozgrzewki teraz Ania Wyszkoni. Czy ten pan i pani?

bez końca. Kto z was obiecał sobie, że dzisiaj bez końca będzie leżał w łóżku? Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to zazdroszczę. No i w sumie bardzo dobrze, idźcie w to, a w sumie to nigdzie nie idźcie, tylko leżcie, odpoczywajcie, należy wam się. Oskar Sims już za nami w Radiu SK2, a za chwilę jeden z wielkich hitów Maryli Rodowicz, choć akurat nie na tej artystce wyjątkowo się skupię, będę mówił o Agnieszce Osieckiej. Gdyby żyła, to wczoraj skończyłaby 90 lat. To znakomita tekściarka, bez której polska kultura byłaby dużo uboższa. Przez swoje życie napisała ponad 2000 tekstów piosenek, ale też innych form literackich. No ale rzeczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów, skupmy się na muzyce i na piosenkach, które dla nas zostawiła. Napisała je dla wielu artystów, ale była taką naczelną tekściarką Maryli Rodowicz. No i oczywiście jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych polskich hitów napisała właśnie Agnieszka Osiecka. Myślę tu oczywiście o Małgoszce. SK

0: Czekamy na wasze głosy. Głosujcie, bo to może być przepustka na PGE Narodowy 7 listopada. Zaprosimy do Warszawy wybranych słuchaczy, którzy będą mogli wziąć udział w uczcie, podczas której będziemy serwować wygrane dania. W dodatku jeszcze zafundujemy wam nocleg, damy trochę kasy na tak zwane własne wydatki, a na miejscu na PGE Narodowym spotkacie się z ekipą Radia SK2, a także z Darią Ładochą, która jest twarzą tej całej akcji, tego całego plebiscytu. Też się zresztą na ten narodowy wybieram. Nieważne, co wybierzecie, zjem wszystko. SK2.pl, tam głosujemy, a w Radiu SK2 po krótkiej przerwie młode pokolenie artystek, czyli Sarah James i Roxy Węgiel, ale będzie też królowa Beata Kozidrak.
1: SK2. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.

0: To nowość od Roxy na antenie Radia SK2. Jesień trwa i nie ma co z tym dyskutować. No ta złota polska jesień ostatnio naprawdę bardzo nas rozpieszczała, ale w ten weekend już trochę chłodniej i też więcej chmur i deszczu w wielu częściach naszego kraju. Ale jeżeli komuś zrobiło się zimno, a jeszcze u was nie grzeją, to ja mam dla was takie zdanie, które zawsze podnosi wszystkim temperaturę. A konkretnie to zdanie ma nasza słuchaczka Magda.
1: Zdanie, po którym robi się gorąco? Tylko się nie denerwuj.
0: A nie mówiłem? Od razu człowiekowi robi się gorąco. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem jeszcze trochę o jesieni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj.

0: Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
10: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99. Teraz z aplikacją tylko 5,99 zł.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Emanuela Kwaśniak. Trwa nabór do konkursu filmowego Odkryj historię w krajobrazie. Jest on skierowany do uczniów klas 5, 6, 7 i 8 szkół podstawowych z całego regionu, a więc również ze Stołowej Woli. Szczegóły Tomasz Widak.
4: Zadaniem uczestników jest przygotowanie maksymalnie minutowego filmu, który pokaże wybrany zakątek Podkarpacia oraz związane z nim elementy lokalnej historii lub dziedzictwa. Zgłoszenia można przesyłać do 14 października, a na zwycięzców czekają bony upominkowe o łącznej wartości 4000 zł.
3: Finał konkursu odbędzie się natomiast 23 października w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Na stronie urzędu znajdziecie również szczegóły konkursu.
5: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
6: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowanie oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
5: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży, dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka teraz na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
7: Minuta po 10:00. Bardzo się cieszę, że wspólnie rozpoczynamy ten weekend. Michał Hanczak z tej strony. I od razu życzę Wam, żeby w ten weekend przychodziły do Was tylko dobre wiadomości. A pamiętajcie, że wszystko się może zdarzyć. I o tej piosence, i o trasie z nią związanej będzie w tej godzinie. Najpierw jednak Wanda i Banda.

0: słuchacie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ten, który przed chwilą, to Jeśli Tylko Chcesz. Za tym hitem między innymi stoi Jan Borysewicz, o którym powstał film. I ten film miał w tym tygodniu swoją premierę na jednej z platform streamingowych. Film nosi tytuł Mniej Obcy, no i pokazuje legendę rocka, w którą wcielił się młody aktor Mikołaj Bukrewicz. No być może obejrzenie tego filmu to jest jakiś pomysł na tę jesienną sobotę, jeżeli zamierzacie spędzić ją na chacie. Z tobą na chacie, Daria Zawiałow. Już teraz na antenie Radia SK2, a potem zespół Mafia z Andrzejem Piasecznym i bardzo jesienny hit Imię Deszczu.
1: SK2.

0: Kasia Cerekwicka. Jej największy hit Na kolana na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że nie musicie w tę sobotę na kolanach szorować podłogi, że możecie odpocząć po całym tygodniu i na przykład zaplanować sobie muzyczną jesień, bo rzeczywiście ruszyły różnego typu trasy koncertowe wielu polskich artystów. Te najnowsze piosenki można usłyszeć, ale też powspominać i przy tej drugiej grupie koncertów teraz się na chwilę zatrzymam. Anita Lipnicka. Pojutrze ta artystka rozpocznie jubileuszową trasę koncertową, dlatego że w październiku 96 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, ukazał się jej solowy album Wszystko się może zdarzyć. Anita odeszła wtedy z zespołu Various Monks. Wielu pukało się w głowę i mówiło, co ona takiego najmądrzejszego zrobiła, przecież tak świetnie jej szło z tym zespołem, mieli hity, mieli wypełnione sale koncertowe, złote, platynowe płyty, a ona postawiła na siebie i nikt nie wróżył jej powodzenia. A ona wyjechała do Londynu, a potem wróciła do nas z płytą, która okazała się hitem. Zresztą to właśnie w Wielkiej Brytanii Anita na nowo uwierzyła w siebie.
1: To chyba właśnie wtedy, kiedy napisałam tę piosenkę, byłam w Londynie i pomyślałam, że skoro tam jestem i życie układa się tak pięknie, to na pewno wszystko jest możliwe, jeśli tylko tego pragniemy.
0: Przez ostatnie tygodnie Anita Lipnicka co czwartek publikowała na swoim Facebooku taką opowieść o tym, jak powstawały poszczególne piosenki z albumu Wszystko się może zdarzyć. Czyta się to naprawdę jak świetną książkę, więc zachęcam do tego, żeby nadrobić, jeżeli jeszcze nie czytaliście tych historii. A same koncerty startują w najbliższy poniedziałek. Lublin to jest pierwszy przystanek, potem Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie, a w kolejnych dniach i tygodniach jeszcze m.in. Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Poznań, Warszawa i wiele innych miast. Zaglądajcie do mediów społecznościowych Anity Lipnickiej, tam wszystkie szczegóły. A koncert jubileuszowy oczywiście nie obędzie się bez piosenek z tego oto albumu. Wszystko się może zdarzyć, ale będzie to wyjątkowa, jak zapowiada Anita, oprawa, zarówno jeśli chodzi o to, co zobaczymy, ale też to, co usłyszymy, bo ma być trio smyczkowe, sekcja dęta. Zresztą mały przedsmak można zobaczyć już w internecie, bo w tym tygodniu ukazała się specjalna jubileuszowa wersja piosenki Wszystko się może zdarzyć. Ja sięgam po album sprzed 30 lat i gram ten właśnie hit w Radiu SK2. SK.

Jak Polska długa i szeroka, BRO zjechał ją całą, żeby nakręcić klip do tego właśnie kawałka, to Wychowany w Polsce w Radiu SK2. No i jak Polska długa i szeroka, no to jesień.

0: W sumie to brzmi jak nazwa jakiejś witaminy B012. Bledka po krótkiej przerwie ze swoim hitem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mamo, ten bohater jest dziwny.
13: Nie lubisz go?
14: Lubię i to jest najdziwniejsze.
15: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Może ten hit wcale nie opowiada o kulinariach, ale jednak pieprz i sól w kuchni obowiązkowe. I bardzo dobrze nas Kasia Kowalska wprowadza w to, co będzie działo się po godzinie 11 na naszej antenie, a mianowicie za chwilę stery przejmie Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Znowu będzie o jakichś pysznościach opowiadać, no i też o naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad. W tym tygodniu bardzo głośno było o pizzy Książula, no ale podejrzewam, że akurat nie o tym dzisiaj Daria będzie opowiadać. Zostańcie razem z Radiem SK2, życzę Wam smacznego, no i oczywiście udanego weekendu. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
19: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć
1: przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
19: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany.
20: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
19: Powiedział nam Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
21: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
22: Dzień dobry. Sobota, godzina 11. Bardzo miło mi was powitać w audycji Ładocha na pożarcie. No, nasza audycja dotyczy nie tylko jedzenia, ale też i ciekawostek, legend. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy, ale też kulminacją naszej audycji 7 listopada jest fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się na Stadionie Narodowym. A co wybieramy? Najbardziej polski obiad. SK2.pl. Można głosować na najbardziej polski obiad i wtedy wygrać zaproszenie na wspólne biesiadowanie na Stadionie Narodowym już 7 listopada. Bądźcie ze mną, a dzisiaj w roli głównej może jakiś rebus. Czerwony jak? I dokończcie sobie sami.
21: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj, jak już pewnie się domyśliliście, burak, czyli niepozorny bohater na polskim stole. Dlaczego wybrałam buraka? Po pierwsze, jeżeli mówimy o akcji na Stadionie Narodowym i tym, że wybieramy nasze ulubione polskie dania, to u mnie wśród zup numerem jeden jest barszcz. I jest bardzo ciężko go strącić z tego piedestału, ponieważ kocham buraki. No to taka prywata. Natomiast burak to jest takie warzywo, z którego można zrobić wszystko. Dosłownie. Można zrobić zupę. Można wycisnąć sok z buraka. Ewa Wachowicz powiedziała, że można brownie, wspaniałe ciasto upiec z buraka. Mamy kaszotto, mamy buraki pieczone, mamy gotowane. Burak w każdej postaci, a do tego jeszcze można zrobić bardzo dużo zup. Także z burakiem dzisiaj zostaniemy trochę na dłużej, a powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, ponieważ ja uwielbiam historię, uwielbiam mitologię, więc dzisiaj trochę o tym będzie w naszej audycji. Natomiast Afrodyta, czyli bogini piękności, mówiła niegdyś, że swoją urodę właśnie zawdzięcza burakowi. A jak zapytacie na przykład przedszkolaka tak niepozornie, co robi burak w naszej diecie, to kiedyś jeden przedszkolak odpowiedział mi: produkuje krew. A dlaczego? No bo jest czerwony, bordowy, tak jak nasza krew. No, oczywiście mogą się oburzyć ci, którzy mają krew błękitną, ale to już całkiem inna historia. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobię mały coming out.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie, obiecałam coming out. Nie będę mówiła o swoich ani skłonnościach, ani upodobaniach. Będę mówiła o pewnych czynnościach, które dotychczas czyniłam do szuflady. Moi drodzy, piszę wiersze, wierszyki dla dzieciaków, które mają określony przekaz. I pierwszym w życiu moim wierszem, który napisałam, to jest wiersz o buraku i dzisiaj wam go przeczytam. Pewnie znajdziecie tam całą moją motywację. Chcę, żeby dzieci uczyły się trudnych słów. Piszę te wiersze w imię zasady, że łatwiej poprzez zabawę, poprzez fajne rymowanki przekazać dzieciom pewne wartości, ale też wedle zasady, że nie każdy może z różnych powodów zwiedzać świat, ale też chodzi o to, że nie każdy może zwiedzać świat z różnych powodów, ale każdy może wiedzieć, co się na tym świecie dzieje. No i oczywiście mój obszar to kulinaria. Dobra, czytam. Koniec gadania. Teraz będzie więcej recytowania. Pozdrowienia od buraka. To jest tytuł. Pozdrowienia od buraka. Słuchajcie wszyscy, jaka draka, zgłoszono kucharce zaginięcie buraka. W kuchni nastało wielkie poruszenie, gdyż dnia poprzedniego rozpoczęto kiszenie. Burak w roli głównej miał się kwasić, a nie gubić, znikać czy grymasić. Rozpoczęto zatem poszukiwania bordowego i niesfornego drania. Najpierw zapytano obranego ziemniaka, czy czasem dzisiaj nie widział buraka. Odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi, ale obiecał, że powie, gdy burak go odwiedzi. Udano się zatem do Włoszczyzny, czy czasem nie odrabia tam burak pańszczyzny. Wspólnie rzekli, że ta ucieczka to zmora i najlepiej będzie zapytać pora. Por, długi i cwany jak zawsze, powiedział tylko, że od wczoraj kaszle. Czosnek się wyrwał zaś do odpowiedzi, że cebula od wczoraj już na głos bredzi, że burak pojechał do Afryki, bo pomylił z Hiszpanią, a chciał poznać byki. Odwiedził też podobno Wenezuelę, a w Paryżu zaszczycił obecnością karuzelę. A tak na serio, burak, tylko patrzcie, jak chciał spróbować we Włoszech focaccie. Zjadł owoce morza i mule w Andaluzji, a podczas snorklingu w Egipcie doznał kontuzji. Pojechał kulawy sam do Japonii, spróbował sashimi, maków i wędzonych okoni. Na Kostaryce chciał kwaśnej lemoniady i słuchał, jak w Azji brzęczą cykady. Zjadł zupę pho, sałatkę z krabem, sajgonki, poszedł na jogę, medytację i gongi. W Hiszpanii smażył słodziutkie churros i zagryzł na ostro chrupiącą kurą. Kebab, kofta czy falafelek, wszystkiego próbował, niczym rasowy kundelek. Chciał poznać smaki całego świata, by po powrocie kiszonka była bogata. W doświadczenia, podróże i smaki, jak polska łąka w stokrotki i maki. Burak kulawy wrócił do kucharek, by do kiszenia udać się dalej. I w tych kiszonkach był cały świat, bo tak podróżniczy był z niego brat. Podzielił się wiedzą i doświadczeniem, zanim rozpoczął swoje kiszenie. I teraz dopiero podnosi odporność, gdy przez te chwile poczuł swą wolność. No i teraz wypada powiedzieć kurtyna, bo jestem czerwona jak burak. Ze wstydu, ale też z takiego mojego odważnego czynu heroicznego, że podzieliłam się moją poezją o buraku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, skoro już wiecie, że popełniam piśmienniczą zbrodnię w postaci różnej takiej poezji, bym powiedziała, ale to nie tylko poezja, to chodzi o to, żeby nauczyć dzieciaki trudnych słów, przekazać im fajną wiedzę, a burak jest świetny. A dlaczego? Bo można pobawić się trochę nim i językiem. Mamy na przykład hasło tani jak barszcz, czyli coś bardzo taniego, ponieważ buraki, jeżeli kupujecie je po prostu na kilogramy surowe, naprawdę są tanie, można z nich przygotować mnóstwo rzeczy, więc utkało się u nas takie powiedzonko, że jest łatwo dostępny, jest tani, więc jest tani jak barszcz, bo zupę barszcz z buraka oczywiście można przygotować. Mówi się też czerwony jak burak, czyli ktoś zawstydzony, zdenerwowany, może trochę zły, zmęczony. Wtedy widać na całej twarzy, ja to może pokażę do kamery teraz, bo mamy też tutaj w radio kamery. Czyli czerwony jak burak, no trzeba lepiej uważać z taką osobą, może lepiej obejść go szczególnie w sobotę szerokim łukiem i lepiej iść na bazarek, kupić te buraki i zrobić coś dobrego.

0: buraka, że jak robimy z niego dania, no to one smakują po prostu lepiej jak bigos na następny dzień. Mamy też barsz zabielany. To moja babcia robiła taki barsz, do którego dodawała bardzo dużo śmietany. Do tego było pire ziemniaczane i pamiętam jako dziecko, że robiliśmy takie wysepki z tych ziemniaków i dookoła była fosa właśnie z tego barszczu. No i oczywiście największą frajdą była zabawa, żeby jednak zjadać te ziemniaki, ale żeby barszcz, czyli fosa, woda nie przeniknęło do twierdzy. To taka rzecz na przykład. Chłodnik. Lato. Któż z nas nie lubi chłodniku? Mamy chłodnik z ogórków, ale z buraków jest bardzo popularny. Jest to zupa, z której słyniemy wśród obcokrajowców, czyli jest bardzo wiele krajów, w których nie ma takiej zupy na zimno. No u nas upały w tym roku szczególnie były dosyć wysokie, sięgały nawet do 40 stopni, dlatego taki chłodniczek, poezja. I dochodzimy do mojej ukochanej zupy, czyli botwinki. Czyli młode buraczki, w których najbardziej liczy się łodyga i listki. I to właśnie one nadają bardzo dużo wartości takiej zupie i też oczywiście smak. Ale się rozmarzyłam o tej botwince, szczególnie, że już zaraz prawie południe, a mamy jesień. Czyli do botwinki muszę poczekać, ponad pół roku.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, już powoli 12. Radio SK2. Polskie dania, polskie składniki, polska muzyka. Wszystko jest fajne, bo jest polskie. Mam nadzieję, że jesteście z nami, bo jeszcze jedna godzina o zabarwieniu bordowym jak burak.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Cała Doha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: W Radiu SK2.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Emanuela Kwaśniak, thriller, rodzinne warsztaty i klasyka polskiego kina. Tak zapowiada się Noc Bibliotek w Stalowej Woli, to 16 października. Głównym punktem będzie spotkanie z Marcelem Mossem, autorem popularnych thrillerów i kryminałów, to o 17. Wcześniej rodzinne warsztaty tworzenia podpórek do książek, a wieczorem pokaz lalki, to o 20. Z zaproszeniem Tomasz Gotkowski z MBP.
16: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na 12. ogólnopolską Noc Bibliotek, która odbędzie się w Bibliotece Głównej przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 10.
15: Noc Bibliotek odbędzie się 16 października. Wstęp jest wolny.
17: Jest południe. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę i w związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mają być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
18: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
17: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
19: Moi drodzy, już po 12:00 chciałoby się powiedzieć, że jest to czas na wspaniałą randkę, może to randka z przeznaczeniem. W wielu filmach to właśnie spotkania o 12:00 były najbardziej romantyczne w komediach, a my po prostu romantycznie będziemy dalej puszczać wam polską muzykę i rozmawiać o polskim buraku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Mam nadzieję, że miło spędzacie z nami to sobotnie popołudnie, że jesteśmy dla was inspiracją do tego, co przygotować na niedzielny obiad. Burak, już powiedzieliśmy, tani jak barszcz, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wplotła do tego naszego słuchowiska odrobinę historii. Oczywiście są to legendy, ale w każdej legendzie jest źródło prawdy. Bo chciałam wam powiedzieć, że burak kiedyś stał się kością niezgody. Mam taką wspaniałą książkę, pokażę wam, bo też chcę wam dawać polecajki. Biografia cukru. I to jest książka o cukrze, ale burak, no, tutaj namieszał na arenie światowej. Można by powiedzieć, że dokonał rewolucji, ponieważ świat niegdyś, o czym można przeczytać w tej książce, podzielony był na wpływy trzciny cukrowej. No umówmy się, serniczek, szarlotka, w innych krajach różne pyszności związane z cukrem, cukier do kawy, cukier do herbaty, to było coś, za czym warto było podążać. Także cukier na wagę złota. No i trzcina cukrowa przez to, że była w różnych miejscach, podzieliła Europę, a jej wpływy były widoczne gołym okiem. No i nagle pojawił się pewien pan, który nazywał się Andreas Sigismund Markgraf i on w 1747 roku wyprodukował cukier z buraka. No i to dopiero jest rewolucja, no bo trzcina cukrowa, świat, podział, jeszcze papież, religia do tego wszystkiego, a tu nagle burak. A burak nie jest wcale taką trudną rośliną do uprawy, więc wyobraźcie sobie, że tego buraka można było gdziekolwiek wyhodować i można było z tego uzyskać cukier. Niestety pan Markgraf umarł, ale miał ucznia, który nazywał się Achard, Franz Karl Achard. I on w 1801 roku zakłada pierwszą cukrownię buraczaną w Konarach na Śląsku, na terenie dzisiejszej Polski. Burak wychodzi z laboratorium i wkracza do przemysłu. Jeszcze inna legenda głosi, że tego pierwszego pana, co ten cukier z tego buraka wydobył, to w ogóle go, wiecie, jak na Dworze Królewskim, ściąć mu głowę. Dlatego, że taki burak, nasz polski kochany burak, był zagrożeniem właśnie dla całego świata. No tak warto o naszym buraku pomyśleć. No i od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, mamy cukier z buraka. Oczywiście z buraka cukrowego, a nie z tego, którego robimy barszcz. A potem historia, już wiecie jak się potoczyła? Cukier krzepi Melchior Wańkowicz, cała cukrowa propaganda. I to wszystko, drodzy państwo, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również naszej polskiej, przez buraka. No, to dużo emocji jak na raz, więc teraz posłuchajmy w spokoju polskiej muzyki w SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: No to jak już porozmawialiśmy sobie o historii Buraka odrobinę, kiedy porozmawialiśmy sobie o mojej poezji prawie śpiewanej, warto teraz zabrać się za prawdziwe kulinaria, bo jestem pewna, że słuchając naszej audycji planujecie posiłki na jutro, a może jesteście na bazarku, może nie wzięliście pod uwagę tego, że z buraka mogą wyjść pyszne dania oprócz naszego klasycznego, tradycyjnego barszczu. A więc mam tutaj całą listę, wypisałam sobie wczoraj, nawet się zastanawiałam, które danie oprócz barszczu bym wam najbardziej poleciła, ale może najpierw wam opowiem, jakie mamy dania, a potem się będziemy zastanawiali, co i jak z nich przygotować, czyli z tego naszego buraka. Mamy tak, pieczony burak, kozi ser, orzechy. To jest takie połączenie sałatkowe, które weszło w poczet dań restauracyjnych jako przystawka i rzeczywiście rozkochaliśmy się, szczególnie ser kozi, feta, to z burakiem jest bardzo kompatybilne i bardzo często w restauracjach, kiedy ktoś nie lubi mięsa, i jedna osoba zamawia na przykład carpaccio z wołowiny, to dla drugiej osoby wege, towarzyszącej, kucharz może przyrządzić carpaccio właśnie z buraka, czyli cienkie plasty pieczonego lub gotowanego buraka, zazwyczaj pieczonego, które podaje się z różnymi dodatkami, na przykład rukolą, pistacjami, mogą to być orzeszki pini, fajny ocet balsamiczny, o tym też powiemy zaraz, jak w ogóle upiec idealnie buraka. Mam takie danie, które bardzo lubię, to jest hummus buraczany. Na pewno wszyscy znacie hummus, który robi się z ciecierzycy, ale w hummusie buraczanym nie rezygnujemy z ciecierzycy. Burak jest dodatkiem. Jest dodatkiem, który dodaje słodyczy, bo burak jest z natury słodziutki i koloru oczywiście. No, u mnie w domu mówi się, że wszystkie zupy lub dania, które są z dodatkiem buraka, to są dania księżniczkowe, bo one zabarwiają na kolor różowy lub czerwony. No to wiadomo, jak ja mam dwie córki, sama jestem kobietą, no to lepiej jeść jak księżniczka, prawda, niż jak kopciuszek. Mamy na przykład buraczane pesto, też bardzo fajna rzecz, bo to w zależności od tego, do czego chcemy dodać tego buraka, to tak się zmienia nazwa. No i pesto, wiadomo, z czego się robi. Można zrobić pesto z rukoli, z bazylii, z dodatkiem sera, parmezanu lub pecorino, orzechy piniowe, oliwa. I tutaj też możemy dodać buraka i zrobić takie fajne buraczane pesto. I teraz przechodzimy do najwspanialszej rzeczy, która na stole wielkanocnym jest nieoceniona. Jest to ćwikła. Ćwikła, która jest dobrodziejstwem polskim. U mnie w domu w czasie wielkanocnym je się z ćwikłą dosłownie wszystko. I to jest jedyna rzecz, która nie znika ze stołu przez cały dzień, mimo że mamy śniadanie wielkanocne, oczywiście mamy obiad i kolację, to ćwikłę się tak przykrywa i się zostawia. Rano ze święconką, z jajkiem, z majonezem, z szyneczką, z kiełbaską. Ćwikła ma ostry smak, ale też słodki, czyli burak nam słodzi, chrzan, który jest dodatkiem do ćwikły, podostrza nam klimat. Można powiedzieć, że tak naprawdę każda wędlina z ćwikłą smakuje wybornie. Jeżeli jesteśmy w stanie rozróżnić smak wędliny bez ćwikły, to z ćwikłą bywa różnie, ponieważ ona tak dominuje smakowo, że ciężko rozróżnić, czy jemy boczek, czy na przykład salceso. No, chyba że po konsystencji. Co mamy jeszcze? Mamy carpaccio, jak mówiłam, i moje ulubione kaszotto. Słuchajcie, uwielbiam to, dlatego kasza jest bardzo tania, jest nasza polska. Burak, wiadomo, tani jak barszcz, już powiedzieliśmy. Do tego na przykład orzechy włoskie. Są to bardzo takie polskie składniki, które są łatwo dostępne i taki po prostu takie kaszotto, gotowana kasza z dodatkiem pieczonego buraka, z dodatkiem na przykład jeszcze rukoli albo zielonej pietruszki i jakieś pestki. Dla mnie to nie tylko obiad, kolacja, ale i wyborne śniadanie. Bo kto powiedział, że zupę je się na obiad? Przecież zupę czy kaszotto można zjeść równie dobrze na śniadanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie ze mną i z burakiem. Zapraszam was teraz na przerwę muzyczną, która będzie oczywiście po polsku.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
13: I po reklamie.

0: chyba ich troje.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Polska muzyka, polskie składniki, polska polskość SK2. Przypominam wam, że wybieramy najbardziej polski obiad 7 listopada, finał naszej akcji i zaprosimy was do wspólnego stołu. Czy będzie to barszcz, a może to będzie rosół, czy będzie to schabowy z mizerią, a może gołąbki, wybierajcie sami. sk2.pl. Serdecznie zapraszam was do głosowania, a ja obiecałam opowiedzieć, jak upiec buraki. No bo w bardzo wielu przepisach, kiedy wchodzicie sobie na różnego rodzaju strony internetowe, czy nawet pytacie czata GPT o różne przepisy, blogi, bardzo często podawane jest tak sprytnie, dodaj upieczone buraki. No ale nie każdy wie, co to są upieczone buraki i jak to zrobić. Zasada pierwsza jest taka. Jeżeli pieczecie buraki, to moja prośba, a żyję w duchu zero waste, nie tylko marnowania jedzenia, ale również marnowania energii, prądu i innych rzeczy, warto upiec tych buraków dużo. Czyli na przykład nie dwa, żeby czasem jutro znowu dwóch nie piec, tylko 4, 6, 8, a nawet 10 na raz, ponieważ te buraki schowane do pojemnika w lodówce mogą zostać super fajnym składnikiem do przygotowania szybkiego obiadu lub szybkiej kolacji następnego dnia. A co jest ważne? No, nie sztuką jest ugotować gar barszczu, jak się jest na przykład singlem albo singielką i jeść ten barszcz przez 10 dni, tylko że do tego barszczu już się nigdy nie wróci. Ale jak upieczecie sobie 10 buraków, to z tego buraka codziennie możecie przygotować inne danie, o czym rozmawialiśmy w naszym poprzednim wejściu. Buraka najlepiej jest umyć, ponakłuwać widelcem, do tego skropić oliwą i teraz mój taki sekretny składnik. Ocet balsamiczny. Burak i ocet balsamiczny. Jest to dla mnie połączenie doskonałe. To trochę jak cebulka na pierogach. To trochę jak uwielbiam zieloną pietruszkę, kiedy mi pływa pięknie w rosole. Tak ten ocet z tym burakiem to jest jakiś pakt. I na pewno nie pakt z diabłem, tylko pakt anielski, w którym oni się naprawdę rozumieją. Oczywiście sól, pieprz. No i teraz dwie szkoły, ponieważ tutaj też nie chcę wypowiadać się, jakie preferujecie warunki ekologiczne w swoim domu. Część po prostu przykrywa to w naczyniu żaroodpornym papierem do pieczenia. Inni robią sakiewki z folii aluminiowej, czyli jeden burak, jedna sakiewka. Czyli jak już mamy tego nakłutego, umytego buraka, posolony, popieprzony, dodana oliwa, dodany ocet balsamiczny, zakręcamy taką sakiewkę, wrzucamy do piekarnika. Temperatura 200 stopni bez termoobiegu, 180 z termoobiegiem.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Nasza audycja powoli dobiega końca. Nie zdążyłam wam opowiedzieć, jak zrobić idealny zakwas, ale może to i dobrze, bo z tego zakwasu to niezły kwas. Każdy ma swoją metodę, czy pierzynka i chlebek, czy jednak solanka. To zostawiam już dla was. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta nasza buraczana audycja była dla was przydatna. A teraz zostawiam was w miłym otoczeniu polskiej muzyki. Do usłyszenia za tydzień.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
1: Już to czytałyśmy?
2: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.
7: Jest 13, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
8: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
7: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
9: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
7: A jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
10: Minęła 13, dzień dobry, się czule z Państwem w ten piękny sobotni dzień. Popołudnie już w zasadzie na całego z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami 100% polskiej muzy u nas. Dawid Wajda, witam, zapraszam na zawsze i na wieczność z Wami. Od wilków zaczniemy.

Utwór, który można zadedykować tym, których obdarzamy jakimś uczuciem, to ten utwór Zali. Właśnie, a uczuciem dzisiaj możecie obdarzyć Paulinę, Daniela, Franciszka, Przemysłowa, Marię, Jana, Leona, Samuela, Dionizego, Germana, Leona, Kasjusza, Tomiłę, Tomiła, Dionizjusza, Kalistrata, Lutomira i Twardostoja. Pozdrawiamy solenizantów.

Jak tu nie myśleć o tym więcej, jak jesteśmy świeżo po programie Darii Ładochy. Ładocha na pożarcie, znowu było pięknie, smacznie i zdrowo. A cały czas na naszej stronie sk2.pl trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. Najbardziej polski obiad, wy wybieracie, możecie oddać głosy na zupę, na drugie danie. No i spotkać się z nami na Narodowym, bo konkurs trwa. Po niedzieli znowu wrócimy do wybierania i wręczania zaproszeń na to wydarzenie, które już 7 listopada. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Wygraj.

0: czytam o tym, że już niedługo mniej niż zero, w zasadzie teraz tutaj Deep Punk na antenie, ale jeśli chodzi o nasze termometry, to już w połowie października, a do tej połowy bardzo się zbliżamy. Prognozowane są temperatury poniżej zera przede wszystkim w nocy i nad ranem na krańcach południowych oraz w rejonach podgórskich. Dla tych, którzy nie lubią ciepełka, to już wiecie, gdzie się udać, czyli trzeba zrzucić wszystko i wyjechać w tereny podgórskie. Bieszczady do nich też się zaliczają.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.

No, powiem, dziwna ta miłość do Irlandii. Kobra Nocka na antenie Radia SK2. Ciekawe, jakby brzmiała ta miłość, jakby Irlandia była przed Polską w rankingu FIFA. Na szczęście jest inaczej. W najnowszym rankingu FIFA Irlandia na 56. miejscu, z kolei reprezentacja Polski w piłce nożnej na miejscu 37. Spadek o jedną pozycję. Irlandia w sumie też zanotowała w stosunku do poprzedniego rankingu spadek o jedną pozycję. Ale coś tak czuję, że jak tak dalej będzie, to ta miłość do Irlandii może się zmienić, jak zamienimy się w rankingu FIFA miejscami.

To, że życie jest jak wino, doskonale wiemy. Pytanie jest inne i następujące. Czy mamy korkociąg, czy nie mamy tego korkociągu? Czy korek nam wpada do środka, czy wyciągamy go na zewnątrz, czy w ogóle się ułamał i w ogóle nie otworzymy nigdy tego wina? To są takie pytania nurtujące na sobotę. Pasują jak ulał. No to teraz rozmowa przez ocean i Mary Larodowicz.

0: takie przekomarzanie się trochę z grupą T-Love od grupy Kuba i Kuba, bo tamci śpiewali, że chłopaki nie płaczą, ci zachęcają do tego, żeby chłopcy jednak płakali częściej. No, emocji trzeba dać upust czasami i dobrze o tym wiemy od najmłodszych lat. Dobre, same, przyjemne z kolei emocje jeszcze przed nami, przed godziną 15, bo Red Lips w tej godzinie będzie także formacja Nieżywych Schabów. Muzyczna, dobra porcja emocji. Specjalnie dla was, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz

0: dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
6: I po reklamie.

0: Skończyło się rumakowanie, ale utwory pozostają. Formacja Nieżywych Schabów i Lato, które definitywnie za nami. Patrzę na to, co będzie działo się w najbliższych dniach. No i cóż wam mogę powiedzieć? Niby jesień roku, a temperatura nastolatka.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tato, z czego były pierwsze książki?
17: Z glinianych tabliczek?
16: To jak wtedy zaginali rogi?
18: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
19: I po reklamie.
0: Można powiedzieć, że nisko po samoklepisko. Tak powinienem powiedzieć, że się znowu kłaniam. Dawid Wajda, cześć ponownie. Po 15 kolejna porcja dobrej polskiej muzy u nas 100% takowej. Jeśli ktoś włączył nas po raz pierwszy, gorąco zapraszamy, zachęcamy. Zagram Messiaha, zagram Hej, zagram Sarsę. Będą nówki, sztuki, świeżynki także u nas, tak, żeby życie miało smaczek. Raz tak, dla każdego.

Tak zwany długodystansowiec Oskar Cyms bez końca na antenie radia SK2. Dobrze wam gramy, bo po polsku same takie hity u nas już za chwilę, na przykład Monika Brodka. Ja tak patrzę, co dzisiaj możemy świętować 10 października. Dobrze, to jest Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Gier Planszowych, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki, Święto Żołnierza Rezerwy i na przykład Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. Dużo tych świąt do wyboru, do koloru. Zawsze jest jakiś dobry powód, żeby zaprosić sąsiada na planszówkę, albo na zasadzenie drzewa, albo na owsiankę. Pozostałe pominę, choć zdrowia psychicznego w niektórych przypadkach też by pasowało. Pozdrawiamy szwagrów i wszystkich sąsiadów na tym świecie.

Najbardziej popularna kwestia, ta z tytułu tego utworu, kiedy dzwonimy do kogoś domofonem. To ja. No i bzzzt, otwiera się, wchodzimy. Grzegorz Kyrzy na antenie Radia SK2. Przypominam o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl. W zakładce Wygraj wybieracie zupę, drugie danie, a my spośród tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybieramy i zapraszamy osoby na Stadion Narodowy do loży VIP, gdzie 7 listopada będziemy konsumować to najlepsze polskie danie.

0: jakby to powiedzieć, lepiej z liściem niż z kasztanem na głowie, a taką mamy porę, że i to może się na tej głowie pojawić. Uważajcie na siebie, patrzcie, co z góry na was leci. W tej godzinie zagram jeszcze Kleo, będzie także Natalia Nykiel, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Jakby Natalia Nykiel do mnie tak personalnie śpiewała ten utwór, to bym powiedział, nie ze mną te numery. Ja się nie dałem, zdradzam tajemnicę życiową, 1,65 m w kapeluszu. Także nie, ja tam duży nigdy nie byłem. Dojrzały to co innego, ale to jak z kobietami jest podobnie, bo to jak wino podobno wszystko. A propos, jest weekend, więc weekendzie trwa i zbliżamy się do 16. Za chwilę kolejna porcja dobrej polskiej muzy, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Emanuela Kwaśniak. Miejsce otwarte dla każdego mieszkańca i kalendarz wypełniony po brzegi. Strefa spotkań Dmowskiego 11 w Stalowej Woli przypomina o swoich zajęciach. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
21: Odbywają się tu chociażby kawiarenki językowe. Te zaplanowano w poniedziałkowe popołudnie. Jest też strefa gier planszowych oraz klub szachowy, na które można przyjść we wtorki. W środku tygodnia działa strefa sąsiedzka, czyli przestrzeń do spotkań i rozmów mieszkańców. Kilka razy w tygodniu odbywają się również zajęcia jogi. Na miejscu jest także studio nagrań, z którego mogą korzystać mieszkańcy w każdą środę.
20: Dokładny grafik spotkań wraz z godzinami znajdziecie na Facebooku Strefy Spotkań Dmowskiego 11.
0: 16 na zegarach, to sobota przypominam, więc idealna godzina, żeby odpiąć wszystkie wrotki, które macie zapięte. W sam raz do jutra powinno wystarczyć. A w poniedziałek przypominam, że z powrotem do roboty, więc tak, żeby nie odpinać za bardzo. Tak troszeczkę tylko odpiąć. Dawid Wajda, cześć ponownie.

tak się teraz zastanawiamy, co nam jeszcze potrzeba oprócz błękitnego nieba. Czytam w internecie, jest taki nagłówek, ten napój będzie hitem tej jesieni. I chodzi o złote mleko. Tajemniczo brzmi, ale czytam. Złote mleko to ciepłe mleko, w nawiasie, roślinne lub zwykłe, jest napisane. Jest to ciepłe mleko z kurkumą, cynamonem, odrobiną czarnego pieprzu i miodem. I podobno jest idealne na takie chłodne, jesienne już wieczory, bo wcześniej się robi ciemno. Jeśli byście się chcieli rozgrzać, to tak. Takie ciepłe mleko właśnie z tymi przyprawami, które jest nazwane złotym mlekiem, można sobie wypić, a to wszystko dlatego, że potem idzie się w ciepłe miejsce. W łazience zawsze jest ciepło.

prawie dałbym sobie rękę uciąć, że ten utwór gdzieś w naszych głośnikach gra od 30 lat. No to wtedy bym nie miał ręki, bo okazuje się, że w 2008 roku powstał utwór Kasi Kowalskiej. Spowiedź w Radiu SK2. Teraz o 14 lat jeszcze starszy utwór, ale bardzo romantyczny, bardzo przyjemny. No nie powtórzyło się później. Taka kolaboracja, grupa Universe i Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Rozmażmy się w tych rytmach.

0: Pamiętam jak dziś, jak pierwszy raz słyszałem w radiu utwór Corteza, od dawna już wiem, premierowo. Zakochałem się w jego piosenkach, w tym głosie. Pamiętam też, jak pierwszy raz usłyszałem Kasię Sochacką i od razu sobie pomyślałem, kiedy będzie współpraca tych dwóch artystów. W końcu się pojawiła nowość na naszej antenie, jak my od Kasi Sochackiej i Corteza i takich utworów na tę porę roku właśnie nam potrzeba. Mrozy i Star and Grace jeszcze w tej godzinie. Pojawi się także grupa Kombi. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.

0: Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Ten utwór grupy Kombi zawsze mi się kojarzy z kawą, bo to jest black and white. Sobie tak myślę, albo czarna, albo biała ta kawa. Jeśli ktoś na kawkę ma ochotę, to raczej ostatnia pora na to, bo przecież zbliżamy się do 17. Później to już oczy jak 5 zł i nie wiadomo, o której pójdziemy spać. A fajnie by było jednak jakoś jutro funkcjonować, bo przecież pojutrze do roboty i chyba o tym już dzisiaj wspominałem.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: I po reklamie.
0: 17 na zegarach w całej Polsce. Tak sobie zerknąłem na to, co tutaj będę wam grał pięknie i dobrze i tylko po polsku po 17. Proszę bardzo, można puścić oczko teraz do szwagra, jak się spotkaliście rodzinnie, bo to utwór zatytułowany Za szkłem. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Ta niby pierwsza w balecie, to Prima Ballerina od Margaret. Może być też Prima Balleron. Nikt takiej propozycji, przynajmniej jak przeglądałem, nie zobaczyłem, żeby ktoś dodał swoją propozycję z Balleronem w roli głównej. Mówię o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Głosujemy cały czas na sk2.pl. Można oddać głosy na 10 zup, znaczy na jedną z 10 zup, na jedną z 10 drugich dań, ale można też coś swojego zaproponować. Jakby ktoś miał ochotę na Balleron. Też wszystkie chwyty dozwolone. A z tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybierzemy osoby do loży VIP. Na 7 listopada będziemy tam właśnie na Stadionie Narodowym testować najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

Kung Fu od Darii Zawiało w Radiu SK2. Tak wam gramy, to 100% polskiej muzy, tej najlepszej u nas na antenie. Za chwilę już Roxy ze swoją nowością o jesieni, która jest bardzo specyficznym momentem przejściowym w roku. Na ulicach, na pewno zwróciliście uwagę, panuje totalna anarchia modowa. Ludzie jakoś tak desperacko próbują utrzymać lato, letnie obuwie i nie tylko, ale natura mówi nie. Mówi na mnie, jak ostatnio widziałem na przystanku, na przykład królują stopy ubrane w grube, wełniane skarpety, ale są one owinięte w sportowe klapki i sandały. Najważniejsze, że palce mają ciepło, to nic, że estetyka płacze. Tutaj z estetyką wszystko się zgadza, najnowszy utwór od Roxy właśnie o jesieni. Zróbcie głośniej.

0: Mam nadzieję, że gdzieś się da, że są gdzieś u was przejaśnienia i chociaż na chwilę facjatę można skierować w kierunku promieni słonecznych. Grupa Manam w Radiu SK2, u nas 100% polskiej muzy. Zapraszamy gorąco na przykład do Ani Dąbrowskiej, bo za chwilę ją zagramy na antenie. Przed godziną 18 pojawi się jeszcze Sarsa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Zwróćcie uwagę na to, że w samochodzie to już klima nie działa na przykład na 18-19 stopni, ale kto ma klimatronik, ustawiacie 24, co? Już cieplutko by się chciało. Kto ma grzanie tak przysłowiowego tyłka, to też sobie włącza grzanie tego przysłowiowego tyłka. I już tak sobie zmieniamy te biegi albo nawet i nie i jedziemy w przyjemnym cieple, a z drugiej strony ci, którzy słuchają w domu, to pewnie obowiązkowo wszedł już kocyk herbatka. I za chwilę będą odpalane seriale. No to miłego oglądania. Jak ktoś zostaje z nami, miłego słuchania. Kolejna porcja dobrej muzy także po 18. Jednak ja już mówię dobrego wieczoru, Dawid Wajda. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: I po reklamie.

0: 2.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge.
16: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
19: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
20: I pory

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
0: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.